0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice. Chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwę.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nie chcę płynąć znów pod prąd. Poczułem, jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś się szklą, ale wliczyłem je w koszta.
3: Znowu myślę o tobie, ty przyłknij.

0: poniedziałek także, a nawet tym bardziej, bo umówmy się, po weekendzie potrzebujemy mocy hitów na maksa.
1: No i umówmy się, że w pierwszy dzień miesiąca o nazwie czerwiec, czyli w święto wszystkich dzieci, potrzebujemy ich więcej.
0: Dzień dziecka jest dzisiaj. Max. A jak do ciebie mówili, jak byłeś dzieckiem?
1: No normalnie, tak jak teraz mówią. A jak mieli mówić?
0: Asia mówili do ciebie?
1: No.
0: To mnie mówili gruby.

0: Jest moc i to bez ograniczeń dla dużych i dla małych dzisiaj w poranku RMF Max.
1: Jest też pomysł, żeby Donald Trump trafił na banknot 250-dolarowy. Jego piękny lewy profil ma się tam znaleźć, tylko że jest kłopot, bo prawo amerykańskie zabrania żyjącym prezydentom pojawiania się na banknotach.
0: A jest już całkiem długa lista tych, którzy chcieliby panu prezydentowi pomóc. Pomóc się znaleźć na banknocie, oczywiście.
1: Oczywiście zmieniając prawo.
0: Wiadomo.
1: A nie zmieniając prezydenta.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: Ta ora o poranku w RMF Max, specjalnie dla tych, którzy nie mają czasu, bo ora. Ja tak mam na swoim Instagramie, sprawdźcie to koniecznie. Słuchajcie, także flesza o 6 będą informacje z regionu.
1: A w temacie świat 200 milionów euro kary dla Timu, znanego też jako Temu, za wprowadzanie niebezpiecznych rzeczy na rynek.
0: Szkoda, że dodałeś, że jednak Timu może być Temu, bo mogliby udawać, że nie wiedzą, że to do nich.
2: Szybki przegląd informacji z regionu, czyli Flash RMF Max, Michał Michta. Zaczynamy. A na początek krótko: ulica Warszawska w Kielcach i remont odcinka od skrzyżowania z Jaworskiego i Orkana do rondeł zbiegu z Sikorskiego. Prace weszły w kluczowy etap, są utrudnienia. Na każdej z jezdni przejedziecie tylko jednym pasem. A teraz jeszcze szybko zaglądamy do Ostrawczyna. Tam wkrótce ruszą prace przy drodze wojewódzkiej. W planach jest budowa chodnika, zapowiada wójt Ostrawczyna Karol Pichata.
3: Jest to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 748 w miejscowości Ostrawczyn, odcinek od szkoły do CPN-u, długość około 500 metrów bieżących. Budowa chodnika bardzo ważna, dlatego że duże natężenie ruchu. Dzieci, które przychodzą do szkoły i korzystają ze sklepów, które przy tej szkole się znajdują, muszą chodzić po łąkach, po poboczu i ta budowa znacznie poprawi bezpieczeństwo. Tak?
2: Prace kosztować będą ponad 4 miliony złotych, potrwają do października. Kolejne tematy. Jest umowa na projekt inkubatora przedsiębiorczości, który powstać ma w rejonie krakowskiej Rogatki w Kielcach. To będzie biurowiec klasy A, czyli z przestrzeniami biurowymi najwyższej jakości. Jak słyszymy, takich lokali w Kielcach brakuje.
4: Takie zapytania do miasta przez wiele lat spływały, natomiast dostępność tej powierzchni jest w Kielcach dzisiaj zerowa. Owszem, powierzchnie biurowe są dostępne, ale w niższych standardach i o mniejszych powierzchniach łącznych. Natomiast my mamy zapytania na przykład o 1000 metrów powierzchni biurowej w klasie A. Takich powierzchni biurowych w Kielcach dzisiaj nie ma.
2: Mówi Łukasz Syska, zastępca prezydenta Kielc. Jak dowiedziało się RMF Max, projekt powinien być gotowy w czerwcu przyszłego roku. Wtedy będzie można ogłosić przetarg na samą budowę. A teraz jeszcze ważny apel z Morawicy. Tam wprowadzono zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do napełniania basenów, podlewania ogródków czy mycia samochodów. Powodem jest susza. Nadmierne zużywanie wody przyczynia się do spadku ciśnienia w sieci oraz przerw w jej dostawie.
5: Słuchacie RMF Max.
2: A na koniec jeszcze krótko o rozkręcającym się w regionie sezonie turystycznym. Już za kilka dni wydłużony weekend. W czwartek Boże Ciało, kto ma wolne w piątek, w sumie będzie miał 4 dni luzu. A my przyglądamy się planom promocji turystycznej województwa świętokrzyskiego. Regionalna organizacja turystyczna zapowiada kampanię w telewizji, a także informacje wyświetlane na ekranach, m.in. w Katowicach czy Warszawie. A które miejsca szczególnie będą promowane?
6: Mamy bardzo wiele miejsc, których dzisiaj turyści szukają. Szczególnie z tych dużych, zatłoczonych miast szukają spokoju, szukają odpoczynku, szukają zwolnienia, szukają powrotu do natury, do tego, żeby zobaczyć, jak to wyglądało dawniej, jak wyglądała czysta natura, a my oferujemy, nasz region oferuje takie widoki, oferuje takie miejsca, oferuje wiele atrakcji z tym związanych.
2: To był Rafał Nowak, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. I to tyle w tym fleszu. Bądźcie z RMF Max.

0: i nawet bez turururururu, tylko po prostu fajnie jest tu, to pamiętajcie, że poranek RMF Max z wami urzęduje do godziny 9:15.
1: A dzisiaj mamy pierwszy dzień czerwca, to jest Dzień Dziecka.
0: Dzień Dziecka.
1: Tak jest.
0: I wpadł mi w objęcia jeden z naszych panów dzielnych ochroniarzy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo i zaśpiewał mi piosenkę.
1: Ojej, no.
0: Czysta, czysta, wieczysta. Słuchajcie, 3 lata od 3. ligi do Ekstraklasy, wieczysta Kraków. No,
1: piękna historia.
0: Dzień dobry w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym pięknym kraju. Asia Meus, Irek Jakubek, 11 po 6 prawie.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dracula przypomina, żeby umyć ząbki. 19 minut po godzinie 6. Tak wam gramy tu w RMF Max. No, nie planowałem. No bo dobra. Za każdym rogiem niespodzianka. No tak to u nas jest. The Weekend za chwilę w de poniedziałek. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł.

0: Expert.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
8: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
7: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: I po reklamie.

0: To jest piosenka o nas, zauważyłeś? Bo ty masz to, co inna chciałaby mieć, więc my mamy to, co inni chcieliby mieć, bo mamy hity na maksa od samego rana.
1: Fajnie, że dodałaś. No. 28 minut przed szóstą, bo już mi się uzylały po policzkach. Mam smażone, fast food mam, grzyby mam i chipsy mam.
0: Wszystko lubię poza chipsami, a co to?
1: I to wszystko mam na liście rzeczy, których nie wolno jeść przed snem, bo jak zjesz, to się nie wyśpisz, albo w nocy będziesz miała koszmar. No właśnie.
0: Boję się.
1: Słusznie, bo największy koszmar jest taki, że na przykład na zegarach jest 6:30, tak jak teraz, ty jesteś w pracy,
0: no,
1: a mnie tu nie ma. Koniec koszmaru, jestem, hello. Stay for the night. I o tym też jest ta piosenka. Call it what you want. Tu RMF Max.

0: właśnie mamy moc hitów na maksa w RMF Max, 20 minut przed godziną 7 i poniedziałek od razu pyk na równe nogi. Tak go zaczynacie z RMF Max.
1: Poniedziałek po niezbyt wesołej niedzieli, bo wczoraj przypominamy, nasza reprezentacja grała z Ukrainą, przegrała 2-0, przegraliśmy.
0: Ale nie o tym chcieliśmy wam powiedzieć, bo jest komentarz kibica, jednego z kibiców biało-czerwonych, który niesie się po meczu Polska-Ukraina bardzo szeroko.
1: Uwaga, cytat. No. Z taką defensywą możemy przegrać nawet z reprezentacją dzieci z Bulerbyn.
0: No, z dziećmi z Bulerbyn to już przegraliśmy. Tak? Przypominam, że ze Szwecją odpadliśmy w baraży. Max. 7:20. No, na co to komu było, na co?
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis, a polski kalafior tylko 5,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Nie żadne bumba bimba, tylko się zbierać do roboty, bo jest poniedziałek i 10 minut przed siódmą. Dobrze radzi RMF Max w Dzień Dziecka.
1: To była w Dzień Dziecka, no. To była Asia Małusz, Irek Jakubek. Dzień dobry. U nas w Dzień Dziecka cała prawda, cały poranek o ludziach, bo się pozmienialiśmy. My ludzie w kategorii wzrost nam urosło, w kategorii waga podobnie, jesteśmy trochę ciężsi, a w kategorii temperatura niestety nam spadło.
0: Tak?
1: Bo teraz 36,4, a nie 36,6, mówią naukowcy. Podniosę wam temperaturę, jest siódma. Prawda, że zrobiło wam się gorąco? Spokojnie, siódma dopiero.

0: Dla tych, co chcą być na bieżąco, to tak, po pierwsze, polscy piłkarze przegrali z Ukrainą, tak. Iga Świątek przegrała z Ukrainką, tak. No to tyle możemy, że zabierzemy im teraz medal. I order Orła Białego konkretnie.
1: I o tym wszystkim wam powiemy we Flaszu o 7.
0: Bądźcie na bieżąco, słuchajcie RMF Max. 7 już prawie za 4. Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
5: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
4: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam. Zbudowałem drona.
7: Programuję dla najlepszych firm.
6: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: No i startuje nowy miesiąc w kalendarzu. 1 czerwca jest 7. Kinga Nyga. Zapraszam na Flash w RMF Max. Warszawa dołączyła do Wrocławia czy Krakowa. W stolicy również obowiązuje nocna prohibicja. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać codziennie od 22 do 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych. Jak nowe przepisy oceniają mieszkańcy Warszawy?
1: Wydaje mi się, że dobra.
2: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
1: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
3: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
2: Na miejscu tak, na wynos nie.
3: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja.
0: Usłyszał Michał Dobrołowicz. Wołodymyr Zełenski może stracić order Orła Białego, wnioskuje o to prezydent Karol Nawrocki. To reakcja na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kapituła orderu Orła Białego wnioskiem prezydenta zajmie się dokładnie za tydzień.
4: To jest RMF Max.
0: Dzisiaj rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. O 9:00 maturzyści przystąpią do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do sesji mogą podejść tylko ci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie zdawali matury w maju i uzyskali zgodę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wśród zdających są zarówno tegoroczni absolwenci, jak i osoby z wcześniejszych roczników. Egzaminy potrwają do 16 czerwca, wyniki 8 lipca. W dniu swoich 25 urodzin Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. W Paryżu polska tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6.
5: Gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę takiej paniki.
0: Mówiła polska tenisistka, a już teraz więcej informacji sportowych.
4: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
0: Zaczynamy od piłki. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Nie da się ukryć, to był słaby mecz naszej kadry.
6: No niestety tak. Sparing we Wrocławiu dostarczył ponad 37 tysiącom polskich fanów. Niewiele pozytywnych emocji, w ogóle tak naprawdę niewiele emocji.
7: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli. Oj.
6: Mówił kapitan Robert Lewandowski, który rozegrał w kadrze 166 mecz.
0: Tyle Cezary Dziwiszek. Za to działo się w Krakowie. Historyczny wyczyn Beniaminka. Piłkarze Wieczystej pokonali Chrobrego Głogów 2-1. Po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Do tego meczu wrócimy.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Pierwszy dzień meteorologicznego lata deszczowy w przeważającej części kraju. Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W pasie od Warmii przez regiony centralne po województwo świętokrzyskie mogą wystąpić burze z silniejszym deszczem. Padać się dziś nie powinno jedynie na północno-zachodnich i północno-wschodnich krańcach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu, tu około 16 kresek.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
8: Dzień dobry w poniedziałek. 3 minuty po 7.

0: dla wszystkich zdziwionych tym, że to już poniedziałek, ale ledwo przed chwilą był piątek. Na szczęście macie RMF Max. Będziemy w dobrym tempie rozkręcać ten tydzień. Dzisiaj jest Dzień Dziecka.
1: Tak, bardziej się można zdziwić tym, że dopiero był styczeń, już jest czerwiec.
0: A, dopiero obchodziłeś Dzień Dziecka, a teraz kupujesz już komuś innemu prezent z okazji Dnia Dziecka. To jest zaskoczenie. Och, ogarniamy wszystkie ważne tematy. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko. 8 po 7.
1: Które smaki lodów Polacy zamawiają najczęściej? O. Jest ważna sprawa. Jest nowe zestawienie. Mhm. Na miejscu trzecim truskawka. Na drugim ex aequo czekolada i wanilia. A wygrywa śmietanka.
0: Jezu, wszystkie moje ulubione smaki. Ekstra. Badania w sprawie równie istotnej kubeczek czy wafelek ciągle jeszcze trwają.
1: No to jest trudna decyzja, to zależy od etapu diety, na którym jesteś.
0: A, okej. Okay.
1: Ja to mam.
0: Jesteś na etapie... Nie no, Asia.
1: No jak jestem na
0: diecie,
1: to kubeczek.
0: Mam nadzieję, że wafel podwójny.

0: Anima i Jodzi przypominają wszystkim tęskniącym już teraz za weekendem, że ten tydzień pracy jest krótki, bo tylko 3 dni.
1: Przecież!
0: Znowu będzie weekend i będzie beautiful.
2: Aniele, tak wiele dla ciebie mógłbym zrobić. Ty wiesz, jaką wiadomością Irkowi dogodzić. Ej, 18 minut. 18 minut po godzinie 7, żeby wygrać 300. Żeby wygrać 300 w Dzień Dziecka, to trzeba na początek SMS-owo na 3001 napisać, jak mówili do was, gdy byliście dziećmi.
0: I nie kombinujcie, tylko prawdę nam napiszcie SMS-owo pod 3001. Jak do was mówili, jak byliście dziećmi, 300 przygotowane.
2: Jak napiszesz słodki grubasek, to będzie tak samo jak do mnie.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
4: Reklama.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa.

0: oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
1: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: I po reklamie.

0: Max.
1: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hity na Maxa.

0: Dnia pszczółka, 29 minut po godzinie 7. Dzień dziecka dzisiaj w RMF Max. Jak do was mówili, jak byliście dziećmi?
1: Kwicała, mi się też bardzo podoba.
0: O, cześć Elunia, siemano rano. Hej, jak się masz, Gugusiu?
2: Wspomnienia wróciły.
0: O, od tego nas masz. Teraz może się pojawić całe okrągłe 300 na twoje ulubione zabawki, także dla dorosłych.
1: Zapraszamy cię do naszego samochodu wesołego. W Dzień Dziecka jedziemy dzisiaj do miejscowości Pociecha.
0: Pociecha, no bo gdzież mamy w Dzień Dziecka z Gugusiem jechać, jak nie do Pociechy.
1: I Guguś będzie tylko odpowiadał imieniem Asia albo Irek, bo o to, kto ma bliżej do Pociechy, będziemy cię pytać.
0: O, to prawda. Ja jadę do Pociechy z Jednorożca.
1: A ja jadę z miejscowości Skrzat.
0: Skrzat, takie są miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia,
1: brawo! Gugusiu, 300 obronione.
0: Super.
1: Drugie pytanie.
0: Guguś do Pociechy, Aśka jedzie z ulubionego prezentu wszystkich rodziców, czyli z trąbek.
1: Ale małych. Bo to Irek jedzie z trąbek wielkich.
0: Proszę bardzo.
1: Kto ma bliżej?
0: Która trąbka, wielka czy mała? Asia czy Irek? Irek, dobrze,
1: dobrze. Guguś! Okej, trzecie pytanie, 300. Irek do miejscowości Pociecha jedzie z miejscowości Misie.
0: A Asia z Grzechotki.
1: Kto ma bliżej?
0: W Dzień
1: Asia?
0: Dziecka, Gugusie.
1: A nie, bo Irek.
0: Ale też jest miło.
1: 200 dla ciebie.
0: Gugusie.
2: Super, fajnie, dziękuję.

0: moc, która trzyma od rana aż po samą noc, jak pisał poeta. Słuchając RMF Max, 19 minut i 8, rewelacyjna Nicki Minaj i Justin Bieber, żebyście mieli jeszcze fajniejszy poniedziałkowy poranek.
1: To was może zaskoczyć w temacie praca, bo okazuje się, że my Polacy wolimy odejść z pracy, niż poprosić aktualnego szefa o podwyżkę.
0: A czy ja nie wiem, czy Polacy, może Polki też, bo...
1: Polki,
0: bo ja mam wrażenie, że często, Asia, ta sytuacja, o której mówisz, może się zdarzyć przy okazji, gdy pytasz o radę niewłaściwe przyjaciółki. I tylko te przyjaciółki, które ci mówią: zobaczysz, jak odejdziesz, to on sobie bez ciebie nie poradzi. Zobacz, to zginie nawet, nie będzie wiedział, jak się płaci rachunki za prąd. A, to. Także ratujmy ten związek. Także w pracy. Pozdro dla tych, którzy w poradnych korkach słuchają Maxa. Jadąc do roboty.
2: Reklama. A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Lepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
14: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Jeszcze 3 tygodnie i wszyscy będziemy mogli razem z modelkami zaśpiewać Lato, ach to ty.
1: Lato, pięknie. Idź tam, gdzie będziesz szczęśliwy. A właściwie idź tam, gdzie będziesz szczęśliwszy.
0: To jest, co to?
1: To Jan Urban, trener Jan Urban mówi do Roberta Lewandowskiego.
0: W temacie jego przyszłości, tak?
1: Tak, idź tam, gdzie będziesz szczęśliwszy, bo dużo szczęśliwszy będziesz tam, bo ze mną, to już tego nie mówi trener, ale tak sobie pomyślałem, że można co najwyżej iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Ale o tym też jest ta piosenka. Pewnie. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
2: Sounds good. Real good.

0: Hity na maksa i poniedziałkowa energia. Macie to o poranku w RMF Max.
1: Ważna informacja dla tych, którzy szukają pracy na wakacje.
0: Ostrzeżenia przed burzami. Meteorolodzy mają nam coś do powiedzenia.
1: I dobre wiadomości ze stacji paliw.
0: Max. I wszystko macie we fleszu za 4 minuty. Bądźcie z nami o 8.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
6: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.

0: Pacanowie na 24. Festiwal Kultury Dziecięcej i 93. urodziny Koziołka Matołka już 7 czerwca.
1: Będzie zabawa, będzie się działo. Do zobaczenia!
2: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert
7: i po reklamie.

0: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nyga. Zapraszam na flash, sport i pogodę. Ponad 1000 osób nadal bierze udział w akcji do gaszania pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Strażacy mają nadzieję, że działania uda się zakończyć w tym tygodniu. Ogień, przypomnijmy, strawił około 300 hektarów lasu. Bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
1: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony. Mimo wszystko, jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
0: Mówił Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Cały obszar patrolowany jest też z powietrza przy użyciu dronów. To może być burzowy poniedziałek, ostrzega IMGW. Alerty wydano dla 12 województw. Zagrzmieć może między innymi w Mazowieckim, Świętokrzyskim i Lubelskim, na Śląsku czy w Małopolsce. W czasie burzy wiatr może wiać z prędkością do 85 km na godzinę. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od południa do 19. Teraz krótka informacja dla kierowców. Jest spadek cen maksymalnych wszystkich paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Zastanawiacie się nad pracą sezonową? Pierwsze oferty w restauracjach czy hotelach już zaczynają się pojawiać.
2: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
0: Tyle Przemysław Bogdański, prezes firmy Cursor. W RMF Max pamiętamy oczywiście o dzieciach. 1 czerwca to ich święto i zamierzają z tego korzystać.
3: To jest dzień dla dzieci, że można jeść michę chipsów na śniadanie.
4: Że można zjeść co? Michę
3: chipsów
4: na
3: śniadanie.
5: Dzieci się czują jak w niebie.
0: I tego wam życzymy. A z pierwszoklasistami z podstawówki nr 7 w Koninie rozmawiała Beata Pieczyńska.
6: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: Wielka radość kibiców piłki nożnej w Krakowie. Stolica Małopolski po wczorajszym zaskakującym awansie Wieczystej będzie miała aż 3 kluby w ekstraklasie. To pierwsza taka sytuacja w lidze od 32 lat. Piłkarze Wieczystej Kraków pokonali Chrobrego Głogów 2-1.
7: Naprawdę to był bardzo trudny mecz dla nas i nie było chwili zwątpienia, ale wiedziałem, że ta walka będzie do samego końca.
0: Podsumował trener Kazimierz Moskal. Iga Świątek pożegnała się z kortami w Paryżu. W turnieju French Open jest jeszcze Maja Chwalińska, która dziś powalczy o awans. 24-latka swój pojedynek rozpocznie o 14.
6: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Dzisiaj przydadzą się parasole. W zasadzie wszędzie może popadać, za wyjątkiem Zielonej Góry i Suwałk. Tutaj nie tylko bez deszczu, ale też ze sporą ilością słońca. Na pozostałym obszarze prognozowane są również burze, w czasie których może mocniej popadać. IMGW wydało ostrzeżenie dla 12 województw. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś od 19 stopni na północy do 23 w centralnej i lokalnie też zachodniej Polsce. Wiatr w czasie burz porywisty. Jutro już ładniej.
6: Ta playlista to nie algorytm, to hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożyliśmy w to serce. Hity na maksa w RMF Max. Algorytm ci tego tak nie ogarnie.
8: W Dzień Dziecka 4 wejścióweczki do parku rozrywki. Są do wygrania tu w RMF Max już niebawem, prawie 5 po 8.

0: Mamy takie hity, które od zawsze są już na maksa. Taka Nelly Furtado z Timbalandem, 11 minut po godzinie 8. Więcej muzycznych przyjemności w maksie przez cały dzień.
1: Jaką naciskacie buźkę w kasie samoobsługowej, no, jak was pytają o opinię po zakupach?
2: Zawsze zieloną.
1: Bardzo dobrze, zapamiętać, wykonać, bo okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
2: O, patrz!
1: No.
0: Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
1: Wiadomo.
0: Tak, bo razem tworzymy taką mega pakę. A każdy to lubi, nie? A Siomeusz, Irek Jakubek, dzień dobry. To jest RMF Fax. Tu, 12 po 8.

0: Dzień się rozkręca. Eben przed chwilą akurat się zwinął. 20 minut, ale jak pięknie, nie? Ale to było super, to się podoba. To są hity na maksa. 4 wejściówki do parku rozrywki. Co powiecie na taką przyjemność w Dzień Dziecka?
1: Chcemy. Mamy, chcemy wam dać. Tylko dzisiaj trzeba mówić jak wasze dziecko.
0: O kurczę.
1: Tak to mówi się, twoje dziecko?
0: To się, nie, mówi gorzej. To się trudne wylosowało. Drodzy chcący wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, głosóweczki na Messengerze RMF Max niech pójdą w ruch. Dzisiaj jesteście głosem waszych dzieci. Jak one mówią, co mówią ci, którzy nas przekonają, że do nich powinny trafić 4 wejściówki do parku rozrywki. Będą się bawić. Dwa razy z osobą towarzyszącą albo raz z całą rodziną. Wybierzcie mądrze.
2: Reklama. Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.

0: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
2: Wbijasz!
3: Morliny są.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Yeah.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Six Seven!
2: Dzisiaj mówicie jak swoje dzieci. W głosówkach przysyłanych do RMF Max, a wszystko po to, by w porannym konkursie wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Mamo!
4: Znam to, ale wiadomo, dziecko ma też ojca, prawda?
3: Tato! Odblokuj komputer!
2: Grzesiek podobno już ten komputer odblokował. A dzięki Martynie dowiedzieliśmy się, jak jest u niej w domu w nocy, tak w okolicach północy.
5: Mamo, tato, bo ja potrzebuję na jutro zielnik do szkoły.
2: Kto potrzebował 4 wejściówek do Energylandii i ma na imię Daria?
4: Już może się cieszyć.
6: Nie da się zrobić dźwięku przewracania oczami, więc pozostaje tylko...
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Bum, bum, bum. Głośniki o poranku już przetestowane. Dzięki Gips za ten numer. 21 minut i godzina 9.
1: Podatek od deszczu, to że jest i musimy go płacić, to już wiemy.
0: Tak.
1: Ale nie wiedzieliśmy, że kościoły nie muszą płacić podatku od deszczu.
0: Naprawdę?
1: Są zwolnione z tych opłat, tak.
0: A jakbyś potrafiła przerobić deszcz na wodę święconą, też byś nie płaciła. Ćwicz. Ja już ćwiczę.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
7: Media Markt.
6: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: sklepach MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janigi, Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają 7 czerwca do parku etnograficznego w Tokarni na 21 świętokrzyski jarmark agroturystyczny. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. W programie konkurs kulinarny, giełda agroturystyczna, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaśpiewają zespoły ludowe, a o godzinie 16 rozpocznie się największa w regionie potańcówka na dechach. Zapamiętaj, niedziela 7 czerwca, park etnograficzny w Tokarni. Musisz tam być.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Jeden z moich ulubionych hitów na maksa w ostatnim czasie. Bausa, Magnetyk i to pianinko tam w środku.
1: Mój też, uwielbiam. 11 minut i godzina 9 w Dzień Dziecka dla wszystkich pełnoletnich, którzy chcą poczuć dziecięcą radość. Mamy propozycję na miarę 14 470 zł.
0: To jest za mało.
1: Ale 14 488.
0: To jest za dużo.
1: Za dużo. Pomiędzy gdzieś jest kwota, która jest przygotowana dla ciebie. Tak, droga słuchaczko, tak, drogi słuchaczu, naprawdę gdzieś pomiędzy jest kwota dla ciebie. Graj, typuj, wygrywaj pieniądze dzisiaj w poniedziałek w RMF Max.
0: Jak trafisz we właściwą kwotę, całe te pieniądze są dla ciebie, a potem to 14 400 coś możesz wydać na przykład na wakacje w hotelu tylko dla dorosłych.
1: Albo 7 hulajnóg i 7 kasków.
0: Wakacje w hotelu.
1: Ciocia Joanna zaprasza was też na www.rmfmax.pl. Tam właśnie wyleciały super okazje. A to jest nowość. Topi.

0: Od rana na nas, z wami RMF Max, 5 minut i godzina 9.
1: 3 tygodnie i będzie lato, 25 dni i będą wakacje.
0: O Jezu, a za 4 minuty będzie informacyjny flash, w którym przydatne informacje dla tych, którzy do urlopu nie mogą się... się w tym odliczaniu poczekać, bo nie mogą się doczekać. O, dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: To jak na pojęciach, to super, nie?
2: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Jeszcze tylko dziś. Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: O 9:00 mamy dla Was najnowszy flash i aktualną prognozę pogody. Michał Michta, zaczynamy. A na początek o rozkręcającym się już sezonie urlopowym. Jeżeli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić turystyczne ubezpieczenie. To ważne zwłaszcza dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
1: Sporty wodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas. Oraz czy chorujemy przewlekle. Jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania.
0: Tłumaczyła Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W porannym flaszu zaglądamy teraz szybko na Kieleckie ulice. Dziś ma ruszyć budowa nowych ścieżek rowerowych wzdłuż Szczecin oraz Bohaterów Warszawy. W pierwszym etapie utrudnienia dotyczyć będą głównie pieszych, bo zamknięte będą niektóre odcinki chodników. Ale kierowcy nie będą mogli także parkować na chodniku koło basenu.
3: Stosowne oznakowanie będzie wskazywało właściwe przejścia, tak żeby było to bezpiecznie. Pierwszy etap to jest ten krótki odcinek ulicy Szczecińskiej od Zagórskiej do Bohaterów Warszawy.
0: Mówił w RMF Max Marcin Janukta z Miejskiego Zarządu Dróg. Dziś może zagrzmieć. Cały obszar województwa świętokrzyskiego został objęty ostrzeżeniem IMGW. Będzie ono obowiązywać od 12 do 19. Więcej o pogodzie zaraz po fleszu. A teraz krótko o pieniądzach na zmiany w 9 świętokrzyskich gminach. Samorząd województwa podpisał umowę opiewające na niemal 30 milionów złotych. Prawie 3 miliony z tej puli dostały Baćkowice.
4: Będzie to zakres rewitalizacyjny obok urzędu i naszych obiektów usługowych. I takim oczkiem w głowie to będzie rozbudowa przedszkola w Baćkowicach.
0: Tyle wójt gminy Baćkowice Marian Partyka. W kalendarzu pierwszy dzień czerwca. Dzisiaj obchodzimy Dzień Dziecka. A my zaglądamy teraz w okolice dworca kolejowego w Kielcach, gdzie jest już nasz reporter Marcin Różec.
5: Tak, witam.
0: Marcin, tu kolejarze przygotowali specjalne atrakcje na ten dzień.
5: Tak, najmłodsi mogą liczyć dzisiaj na ciekawe atrakcje. Przede wszystkim będą pokazy obronności i tresury psów służbowych. W planie jest też zwiedzanie dworca. Będzie można zobaczyć m.in. jak funkcjonuje kasa biletowa. Poza tym odbywać się mają krótkie przejażdżki pociągiem Polregio w obrębie stacji. Start wydarzenia zaplanowano na 10:00. Z atrakcji będzie można korzystać do 13:00.
0: Tyle od Marcina, a o tej akcji dziś u nas jeszcze usłyszycie. I na koniec krótko o tym, co działo się wczoraj po 18:00 na Kieleckim Rynku. Tam odbyła się feta na cześć odzyskania przez industrię Kielce tytułu Mistrza Polski.
6: Mistrzem Polski jest!
0: Więcej o meczu, który dał industrii mistrzostwo, opowiemy już w kolejnym flaszu. Polecamy.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Poniedziałek w regionie świętokrzyskim zapowiada się dość kapryśnie. Choć zza chmur będzie wyglądać słońce, to jednak dominować mają szare barwy. Poza tym prognozowane są przelotne opady deszczu, możliwe są też lokalnie burze. Burzowe ostrzeżenie IMGW zacznie obowiązywać w południe i będzie ważne do wieczora. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 19 stopni w Końskich przez 20 w Kielcach, Busku i Włoszczowie do 21 w Starachowicach, Ostrowcu i Sandomierzu.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
7: Cztery minuty po 9:00, ważne przypomnienie.
8: Six seven.
7: Dzień dziecka dzisiaj w Maxie, w zakładce konkursu na naszym WW. Dużo przyjemności.
9: Świętujcie dzisiaj do woli.
7: Asia Meus, Irek Jakubek, będziemy jutro 5:30, bądźcie z nami. Ja się

0: i to jest jakieś pocieszenie, jak nowości muzyczne w RMF Max wjeżdżają. Drop Dead. To Olivia Rodrigo i tak wjeżdżamy w poniedziałkowe byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Na pocieszenie oprócz Olivii Rodrigo także info o tym, że zaczynamy bardzo krótki tydzień pracy. Dlaczego się pocieszamy? Kto oglądał wczorajszy mecz Polska-Ukraina, ten wie, że na pocieszenie zasłużyliśmy. Przemek Kubera z wami zostaje do 13. Super, że jesteście. Serwus.
1: RMF Max. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Wejdźcie do MediaMarkt.
1: Hot Grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z

0: baba nosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

Iskra, iskierka, tak pewnie śpiewa całe miasto. I Run w RMF Max zadabi iskra na ustach wszystkich mieszkańców regionu. Industria Kielce znowu na szczycie. Po dwuletniej przerwie wracamy z 21. tytułem Mistrza Polski w piłce ręcznej mężczyzn. Za nami finał Orlen Superligi. No i ekipa Orlenu Wisła Płock, no właściwie została rozjechana przez Kielczan. Najpierw na wyjeździe 30-25, no i wczoraj u siebie w hali Legionów 36-27. Kto wczoraj na rynku w Kielcach był, ten wie, że to było żółto-biało-niebieskie morze ludzi. No i tak to można świętować. Ja przypomnę, że oprócz 21. tytułu Mistrza Polski, Industria zdobyła w tym sezonie Super Puchar Kraju. Bardzo milusia.

0: Jakieś grzeczne dzieci, RMF Max, przypominam, Dzień Dziecka trwa i można sobie zrobić prezent i wygrać grubo ponad 14 tysięcy złotych w naszej zabawie. Za dużo, za mało, także dawaj, zgłaszaj mi się tutaj szybko na rmfmax.pl, a ja mnożę każde zgłoszenie przez kolejne 10 minut, razy 312. Kasa czeka. Nawet jak nie trafisz, nie zgadniesz, nie poleci do ciebie ponad 14 koła, to i tak nagroda pocieszenia. 500 może być twoje.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
16: Poniedziałek w regionie świętokrzyskim zapowiada się dość kapryśnie. Choć zza chmur będzie wyglądać słońce, to jednak dominować mają szare barwy. Poza tym prognozowane są przelotne opady deszczu, możliwe są też lokalnie burze. Burzowe ostrzeżenie IMGW zacznie obowiązywać w południe i będzie ważne do wieczora. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 19 stopni w Końskich przez 20 w Kielcach, Busku i Włoszczowie do 21 w Starachowicach, Ostrowcu i Sandomierzu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
17: RMF Max.
18: RMF Max.
19: Súbeme la radio.

to z Meba na antenę RMF Max. Turn the lights off. Przed godziną 10:00 to jest RMF Max Flash. Prognoza pogody. To wszystko przed nami. I od razu mówię, jeżeli myśleliście, że to już będzie ten tydzień, że będzie pięknie i słonecznie, to poczekajcie na tę prognozę, to ja nie będę spoilerował. Lekki spoiler, co u nas po 10:00 na pewno będziemy zaglądali do młodzieżowego budżetu obywatelskiego. W Kielcach po raz pierwszy taki młodzieżowy budżet wystartował i co sobie młodzież wzięła i wybrała w głosowaniu. O tym po 10:00 będziemy także zaglądali do decyzji około kontraktowo-transferowych Korony Kielce i jeżeli chodzi o napastnika numer 1, a właściwie chciałem powiedzieć numer 9, bo tak chyba trzeba o nim mówić, to mamy dobre informacje. Po 10:00 detale.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
9: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
10: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
11: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
10: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
14: Zbudowałem drona.
15: Programuję dla najlepszych firm.
13: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
16: One latają wszędzie!
17: I mogą usiąść nawet na tobie.
18: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
19: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Najważniejsze informacje w skrócie mamy dla Was we Flashu RMF Max o 10. Michał Michta, zapraszam. Zaczynamy od doniesień z polskich dróg. Dziecko i osoba dorosła zostały poszkodowane w zderzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów, to niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim. Według strażaków życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Teraz pogodowe ostrzeżenie przed nawałnicami z silnym deszczem oraz wiatrem. Alerty pierwszego stopnia, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, będą obowiązywać w 12 województwach. Chodzi m.in. o mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie, a także częściowo pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, śląskie, małopolskie i podkarpackie.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Teraz krótko i szybko o tym, co w regionie. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku podczas remontu linii kolejowej w Czerwonej Górce koło Łącznej. Pijany 43-letni operator maszyny potrącił 33-letniego pracownika. Miał prawie promil. Jak się okazało, był poszukiwany za wcześniejsze prowadzenie pojazdu po alkoholu. Kolejne informacje. Mistrzostwo Polski wróciło do Kielc. Industria w decydującym o tytule spotkaniu pokonała Orlen Wisłę Płock 36-27. Spotkanie oglądał Marcin Różec.
3: To 21 tytuł dla klubu w historii. Trzeba było na niego czekać 3 lata od 2023 roku, ale teraz w spotkaniach z Płockiem drużyna udowodniła, że jest najlepsza w kraju. Oba spotkania szczypiorniści z Kielc wygrali pewnie z przewagą kilku bramek.
4: To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo. Tutaj chłopaki odrobili naprawdę lekcje. Z tego jestem bardzo dumny, serdecznie im dziękuję za ich postawę.
3: Mówi trener Industrii Kielce Krzysztof Lijewski. Teraz zawodnicy rozjadą się na zasłużone urlopy. Kielczan czekają też spore zmiany. Z drużyną żegnają się Aleks i Daniel Dujszabajewowie, Jorge Makeda, Klemen Ferlin i Łukasz Rogulski.
1: Tyle od Marcina. Teraz szybki rzut oka na drogowe inwestycje w powiecie kieleckim. Dzięki zmianom w budżecie wykonane będą dokumentacje dla kilku dróg.
5: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Radkowice w kierunku Woli Murowanej, rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Szewce-Zawada, rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Sędziejowice, kolejne to Bęczków-Gościniec, Krajno-Parcele, Zajączków i Tumlin-Dąbrówka. Tam mamy te projekty, które właściwie będziemy przygotowywać.
1: Wymieniał Tomasz Pleban, starosta kielecki. A w Dniu Dziecka na koniec jeszcze zaglądamy do Centrum Bajki w Pacanowie. Placówka organizuje ogólnopolski konkurs Śpiewa i tańcz na ludowo. Wydarzenie odbędzie się 26 lipca, ale zgłoszenia przyjmowane są do 7 lipca. No i to ważne, bo liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Konkurs, jak mówią organizatorzy, ma promować kulturę ludową, udział wziąć mogą dzieci, młodzież, ale także dorośli. Dzisiaj spodziewamy się zachmurzenia dużego z przejaśnieniami, a także przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą od 19 stopni w Końskich do 21 w Sandomierzu i Starachowicach. Od 12 do 19 ma obowiązywać ostrzeżenie IMGW wydane dla regionu w związku z możliwymi burzami. Biomet niekorzystny, to oznacza, że pogoda, jaką mamy za oknami, może kiepsko wpływać na to, jak się czujemy. Jutro nieco cieplej, ale także więcej rozpogodzeń.
2: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
6: Hity na po 10:00 RMF Max, kolejne pocieszenie poniedziałkowe. Ceny paliw to maksymalne ustalone przez rząd, niższe niż w piątek. Kto przed weekendem z tankowaniem się powstrzymał, no to pewnie sobie dzisiaj podziękuję. Przemek Kubera, cały czas.

0: Logi Khalid, to jest Dive Into Me w RMF Max. Co można kupić za 18 zł? Sprawdziłem, tak, no powiedzmy 2-3 gałki lodu. Pizzę to już tak raczej średnio. A kilo truskawek też tak nie za bardzo. Kawę dużą, okej, da się. Kanapki, no pewnie też ze dwie. Coś tam się ogarnie, ale sam widzisz, no nie jest to dużo. I właśnie dlatego teraz to naprawdę łatwo jest zgarnąć kasę w RMF Max. Bo różnica między kwotą, która jest za mała, a kwotą, która jest za duża, to jest tylko 18 zł. Także wytypowanie tej poprawnej to jest naprawdę bułka z masłem. Żebyśmy mogli w tej sprawie zadzwonić do ciebie, żebyś mógł odgadnąć tę kwotę, no i zgarnąć ją na swoje konto, no to czekam na zgłoszenia na rmfmax.pl. A nawet jak się nie uda, to pamiętaj, że 500 nagrody pocieszenia frunie prosto do ciebie. RMF
1: Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchni.

0: Kamienny kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
0: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

wszystkie możliwe. Cztery pory roku się pojawiają w tej nucie. Wiktor Waligura z nowością w RMF Max zadabi. Taką nowością w Kielcach był też budżet obywatelski, ale w takim młodzieżowym wydaniu. Na początek tylko kilka szkół się bawiło. Jakby... to działa dokładnie tak jak duży budżet obywatelski. Uczniowie szkół sobie zgłaszali projekty, potem głosowali, wybrali, no i teraz te projekty będą finansowane. W ekonomiku uczniowie postawili na ładuj i chillout, czyli strefę z cymbergajem, powerbankami do ratowania swoich smartfonów. W ekonomiku frekwencja niezła. 80, ponad 80%. Piąty Melon wygrał projekt Nowy Wymiar Dźwięku, czyli modernizację radiowęzła. Czwarte Elo wybrało chillout zone, czyli kanapy, poduszki, dywany, LEDowa ściana, kreda, którą będzie można po ścianie mazać. I to jest dopiero początek, podobno ten młodzieżowy budżet obywatelski w większej liczbie szkół w Kielcach w kolejnym roku także wjedzie. I od razu mówię, pomysły w stylu ani jednej kartkówki, to może nie przejść.

0: rana.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Przed 11 otwieramy pogodowe mapy. Dzisiaj spodziewamy się zachmurzenia dużego, ale z przejaśnieniami, a także przelotnych opadów deszczu. Będzie maksymalnie od 19 stopni w Końskich do 21 w Sandomierzu. Od 12 obowiązywać będzie ostrzeżenie IMGW wydane dla regionów w związku z burzami. Biomet niekorzystny to oznacza, że pogoda, jaką mamy za oknami, może kiepsko wpływać na to, jak się czujemy. Jutro nieco cieplej i więcej rozpogodzeń.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Love Again, numer o miłości, Dua Lipa, to po prostu zawsze w RMF Max się sprawdza i działa. Kto się zdąży już oczywiście w takim sportowym sensie zakochać w napastniku numer 1 Korony Kielce, to mamy dobre informacje. Mariusz Stępiński zostaje w Koronie na dłużej, kontrakt podpisany do czerwca 2028 roku. W poprzednim sezonie, no, można powiedzieć, że odpalił delikatnie 15 spotkań, 4 gole, ale przede wszystkim no, ma taki gen snajpera, więc mam nadzieję, że będzie w kolejnym sezonie bardzo dobrze go wykorzystywał. Korona zaczyna przygotowania do sezonu 24 czerwca. Będą sparingi m.in. ze słowackimi zawodnikami Zempli Michałowice, a w planach obóz w Busku, ale także mecze kontrolne z Omonią, Stalą, Rzeszów, Brukbet, Termaliką, a mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy w weekend 24-26 lipca. No i Mariusz Stępiński coś czuje, że w głównym składzie wystąpi.

0: Reklama.
1: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
2: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
1: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Biedronka.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
4: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Hity na maksa.
1: To już godzina 11, pora na flash i pogoda. Michał Michta, zaczynamy. Na początek zaglądamy na Mazurę. Załogi wodnych karetek rozpoczynają dzisiaj dyżury na szlaku Wielkich Jezior. Swoje bazy będą miały w 4 lokalizacjach.
2: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorskie, Giżycko nad jeziorem Niegocin, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad jeziorem Bełdany. Jak taką karetkę wezwać? Tak samo jak karetkę kołową w przypadku nagłego zdarzenia, gdy osoba potrzebuje pomocy, oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601-100-100.
1: Mówił Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Słuchacie RMF Max.
1: W przedpołudniowym fleszu teraz krótko o tym, co ważne w regionie. W gminach Morawica i Chęcinek gwałtownie wzrosło zużycie wody. Samorządy apelują do mieszkańców o ograniczenie podlewania trawników i napełniania basenów. Przyczyną jest przedłużająca się susza i niski poziom wód gruntowych. Spółki komunalne ostrzegają przed spadkiem ciśnienia i możliwymi przerwami w dostawach. A teraz uwaga, mieszkańcy miejscowości Skorzeszyce, Wolajechowa, Górno i Górki Napękowskie. Dziś możecie mieć czasowe przerwy w dostawie prądu. Lokalnie energia była wyłączona o poranku, kolejne przerwy planowane są między 16 a 20. A my szybko przenosimy się na północ województwa świętokrzyskiego. Jest unijna kasa dla gminy Miżec. To prawie 4 miliony złotych na kolejny etap rewitalizacji.
4: Tutaj w głównej mierze będzie powstanie takich fajnych miejsc jak Parku Kieszonkowego w Parku Podworskim, remont głównego rynku w Mircu, remont budynku zabytkowego szkoły podstawowej w Mircu poprzez wymianę dachu, modernizacji łazienek, budowy podjazdu dla niepełnosprawnych. Modernizację przejdzie też zabytkowy budynek z 1922 roku, w którym mieści się Biblioteka Publiczna Gminy Miżec.
1: Mówił nam wójt Mirca Mirosław Seweryn. Dziś Dzień Dziecka. Chcecie sprawić swoim pociechom ciekawy prezent? Jeżeli ten zakup dopiero przed Wami, posłuchajcie, co radzą eksperci od zabawek. Pracownicy Kieleckiego Muzeum Zabawek i Zabawy.
5: Dzisiaj jest takie wymaganie, żeby zabawki uczyły, edukowały, choć ja bym tutaj był trochę sceptyczny wobec tego. Zabawki mają przede wszystkim także dobrze bawić. Wybierajmy takie rzeczy, takie gadżety, które dadzą nam trochę przyjemności, ale też takie, które nie zostaną odłożone na półkę.
1: Okazuje się, że są też zabawki, które dawniej były modne, a teraz wracają do łask.
5: Dzisiaj, kiedy idą do sklepu dzisiejsi 30-40-latkowie, szukają zabawek dla swoich dzieci, często wybierają takie zabawki, którymi bawili się sami. W związku z tym na rynku jest sporo zabawek takich z sporą nutą retrospekcji, zabawki inspirowane PRL-em, drewniane, tekturowe.
1: A mówił o tym Przemysław Krystian z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Teraz już prognoza pogody. Pogoda nas nie rozpieszcza. Na świętokrzyskim niebie do końca dnia sporo chmur, z których od czasu do czasu może popadać. Niewykluczone są też lokalnie burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do miejscami 21 stopni. Po zmierzchu 15 kresek, a w nocy od 9 do 11. Nocą też może pokropić. Jutro słońce częściej będzie wychodzić zza chmur, a temperatura wzrośnie. Maksymalnie 24 stopnie, pojutrze do 25.
6: Po godzinie 11 w RMF Max. Bardzo fajna perspektywa przed nami. Jeszcze tylko 2,5 dnia w pracy spędzimy i weekend przedłużony wjeżdża. Brzmi Milusia, co? To jest

0: I kto się spodziewał takiego muzycznego połączenia, ale to pięknie siada. Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej. To jest RMF Max. Słuchajcie, to tak po prostu, po ludzku wam powiem, jak to działa. Jest w radiu zabawa. Mamy jakąś kasę na koncie. I nikt z nas tak na serio nie wie, ile tam dokładnie jest, ale wiem na pewno, że to jest więcej niż 14470. Ale na pewno nie więcej niż 14488 złotych. I teraz tak, orłem z matmy to nie trzeba być, żeby wiedzieć, że widełki są już tak wąskie, że to na serio mega łatwo wytypować, zgadnąć dokładną kwotę i na tym polega nasza zabawa, za dużo, za mało. Najpierw się zgłoś, na przykład na rbfmax.pl, potem odbierz od nas telefon, no i jak trafisz dokładną kwotę, którą mamy na koncie, co do złotówki, to kasa jest twoja, a nawet jeżeli się nie uda... No to nagroda pocieszenia. 500 też do ciebie trafi. rbfmax.pl, tam czekam na twoje zgłoszenia. A tym bardziej teraz, bo przez kolejne 10 minut mnożę je razy 318.
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka

0: pogodowej współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Playlista, co zrobić dzień.
11: Niech się dzieje.
10: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

jest Marshmello i Ellie Goulding, Save My Love, w RMF Max. W temacie oszczędzania zostajemy. Tym razem chodzi o oszczędzanie wody. Gmina Morawica apeluje do swoich mieszkańców, żeby no, może zająć się takimi rzeczami życiowymi. Czyli używać wody do picia, do mycia, do takich spraw. No umówmy się, że fontanna na podjeździe życiową sprawą nie jest. A to wszystko ze względu na małą liczbę opadów deszczu w gminie Morawica w ostatnich dniach, tygodniach. No w tym tygodniu może ta sytuacja okołodeszczowa się poprawi. Sprawdzamy, jak to wygląda w Kielcach. W Kielcach na razie jest na luzie. Woda może lać się pełnym strumieniem. Wodociągi kieleckie zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą, ale oczywiście codzienne mycie auta rano i wieczorem na podjeździe to też nie jest najlepszy pomysł.

0: To Anima i Georgie Beautiful w RMF Max. Ja polecam wam także przepiękną trasę koncertową. Lato na maksa. My lato odpalamy jeszcze przed oficjalnymi wakacjami. Najbliższy przystanek w Malborku. Wilki, Morta, Ola Bieniasz. To wszystko na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej w Malborku 13 czerwca. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko Ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają 7 czerwca do parku etnograficznego w Tokarni na 21. Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. W programie konkurs kulinarny, giełda agroturystyczna, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaśpiewają zespoły ludowe, a o godzinie 16 rozpocznie się największa w regionie potańcówka na dechach. Zapamiętaj, niedziela 7 czerwca, park etnograficzny w Tokarni. Musisz tam być.
7: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Pogoda nas nie rozpieszcza. Na świętokrzyskim niebie do końca dnia sporo chmur, z których od czasu do czasu może popadać. Niewykluczone są też lokalnie burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do miejscami 21 stopni. Po zmierzchu 15 kresek, a w nocy od 9 do 11. Nocą też może pokropić. Jutro słońce częściej będzie wychodzić zza chmur, a temperatura wzrośnie. Maksymalnie 24 stopnie, pojutrze do 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

Magiczna abrakadabra w roli czarodziejki Lady Gaga, to jest RMF Max. Przed godziną 12, oczywiście w sobotę południe, i flash i prognoza pogody przed nami. Za nami także bardzo przyjemne emocje sportowe, piłkarskie na tych odrobinkę niższych poziomach rozgrywkowych. Ekipa KSZO Ostrowiec Świętokrzyski zrobiła robotę, pokonała Spartę Kazimierza Wielka 2-0, no i tym samym zameldowała się w barażach o drugą ligę. No w pierwszej połowie emocji nie było, ale w drugiej połowie sytuacja się delikatnie rozkręciła i teraz przed KSZO Ostrowiec barażowa jazda i walka o drugą ligę. Najpierw spotkanie z Weekendem Luzino, a potem ewentualnie finał z Resowią, także czy będzie się działo, odpowiadamy na pewno.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
5: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brikomarché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.

0: już do Carrefoura?
1: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam. Zbudowałem drona.
3: Programuję dla najlepszych firm.
2: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: We Fleszu o 12 mamy dla Was ważne informacje. Michał Michta, zapraszam, zaczynamy. Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca. Skorzystają z niego osoby, które od lat palą papierosy.
1: Prawo do tych badań będą mieć osoby, które skończyły 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo od 10 lat dwie paczki dziennie. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie wczesnym etapie. Nowy program bezpłatnych badań może ruszyć jeszcze przed wakacjami. Jak ustaliłem, szczegóły są już uzgodnione z lekarzami. Badanie ma trwać 10 minut i będzie polegać na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz pilna informacja ze świętokrzyskich dróg. Jak przed chwilą przekazały służby, trzy osobówki zderzyły się na Krajowej 9 w miejscowości Sadowie. To odcinek Ostrowiec Opatów. Droga jest zablokowana, na miejscu pracują służby. Jak dowiedziało się RMF Max, trzy osoby zostały poszkodowane. A my szybko zaglądamy na kielecki KSM. Tam rusza budowa dróg rowerowych wzdłuż ulic Szczecińskiej i Bohaterów Warszawy. W pierwszym etapie prace prowadzone będą przy Szczecińskiej od rejonu basenu do Zagórskiej. Tu zamknięte zostaną fragmenty chodników.
3: Z czasem, i to już będzie w drugim etapie, zostanie także przeniesiony przystanek autobusowy. Wyłączony z ruchu będzie również chodnik oraz część pasa jezdnia.
0: Później zamknięty zostanie jeszcze pas ruchu ulicy Bohaterów Warszawy, na którym kierowcy parkują auta.
3: Ten prawy pas Bohaterów Warszawy na odcinku od Szczecińskiej do Szymanowskiego, w kierunku właśnie Szymanowskiego, ten pas będzie wyłączony z ruchu, nie będzie możliwości tam również parkowania pojazdów.
0: A to był Marcin Janukta z Miejskiego Zarządu Dróg. We Fleszu w południe ważne info dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od dziś są zmiany w kursowaniu autobusów podmiejskiej 31 z Kielc do Chęcin. W dni robocze do rozkładu wpadł dodatkowy przedpołudniowy kurs, a w soboty jeden przedpołudniowy i jeden wieczorny. Dzisiaj świętujemy Dzień Dziecka. Specjalną akcję z tej okazji zorganizowano na dworcu kolejowym w Kielcach. Maluchy mogą dokładnie poznać, jak to miejsce funkcjonuje na co dzień, mówi Robert Zaborski, dyrektor świętokrzyskiego Polregio.
4: W jaki sposób się bezpiecznie poruszać po dworcu, co to jest pociąg, jak można podróżować, jak można kupić bilet, ale także przejechać się po stacji naszym nowoczesnym pojazdem.
5: Podoba mi się.
6: A co ci się podoba?
5: Jest tu fajnie. Jest skomplikowany, bo ja jestem mózgowcem i lubię skomplikowane rzeczy.
6: A tu jest skomplikowanie?
5: Co trzeba? Tu.
6: Można się pogubić trochę.
5: No, ale fajnie.
6: A na co najbardziej czekasz?
5: Kiedy będziemy pociągu.
0: A maluchy z przedszkola przy Sandomierskiej w Kielcach przepytywał na dworcu nasz reporter Marcin Różec. Samo południe, krótko o tym, co w pogodzie. Do końca dnia na świętokrzyskim niebie sporo chmur, możliwe opady deszczu, niewykluczone są także burze. Miejscami przejaśnienia. Wiatr przeważnie słaby, jedynie gdy wystąpi burza, wiać może mocniej. Maksymalnie dziś od 19 do lokalnie 21 stopni. W nocy to będzie około 10 kresek. Jutro i pojutrze cieplej, do 24-25. Gdzieniegdzie może jeszcze pokropić, no ale ma być też znacznie więcej pogodnego nieba.
7: I po godzinie 12 to jest pierwszy jednocześnie przedostatni dzień pracy w tym tygodniu. Całkiem fajna perspektywa. W RMF Max trwamy do obiadu z Wabi.

aż naprawdę duba człowieka łapie, że takie numery się w Polsce tworzy. Andy Dust, Zokariat, RMF Max. Ja też jestem mega dumny, że my w RMF Max możemy wam zaserwować takie numery, które budzą wspomnienia. To teraz się przygotujcie na pobudkę kilku, być może bardzo przyjemnych także wspomnień. Oby, Justin Timberlake, Sexy Back w RMF Max już teraz.

0: Rock i Portugal The Man, Dive Into The Ocean w RMF Max. Ja wam proponuję zanurkowanie na koncie RMF Max. Bardzo chętnie was na to konto wpuścimy, bardzo chętnie wam z tego konta ponad 14 tysięcy złotych przelejemy. Tyle właśnie jest do zgarnięcia w zabawie, za dużo, za mało. Ja wiem, że się przyda. Każdemu ponad 14 tysięcy złotych, żeby sięgnąć po te pieniądze, no to czekam na twoje zgłoszenie. Najlepiej na naszej stronie rmfmax.pl.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa. Okay.

Christy Gibbs, jego win w RMF Max za nami, no można się było delikatnie bujnąć, sporo okazji do bujnięcia, także w tym tygodniu przed nami. Środa odgrywa rolę piątku w tym tygodniu i to akurat bardzo cieszy. W klubie Ultra Fiolet w środę po 21.30 nowa edycja Euphoria Party. Jeżeli macie ochotę na klubowe mocne uderzenie, to UV-ka się poleca. I to jest w ogóle ciekawy adres, właściwie to cała Sienkiewicza jest ciekawym adresem, bo cały czas do 7 czerwca, do końca tego tygodnia trwa budzenie Sienkiewki w stylu amerykańskim. Co jeszcze przed nami w tym tygodniu? 6 dzień czerwca, czyli sobotni wieczór, to Kitsch Party, Camp i Przesada. To wszystko na dużej sali Czerwonego Fortepianu. To przy Piotrkowskiej.

0: nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

plaży, w góry czy na City Break. W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Samo południe, krótko o tym, co w pogodzie. Do końca dnia na świętokrzyskim niebie sporo chmur, możliwe opady deszczu, niewykluczone są także burze. Miejscami przejaśnienia. Wiatr przeważnie słaby, jedynie gdy wystąpi burza, wiać może mocniej. Maksymalnie dziś od 19 do lokalnie 21 stopni. W nocy to będzie około 10 kresek. Jutro i pojutrze cieplej do 24-25. Gdzieniegdzie może jeszcze pokropić, no ale ma być też znacznie więcej pogodnego nieba.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

Ulala, to też się musiałem wspomnienia obudzić. Rihanna, Rude Boy w RMF Max. 13 za chwilę, po 13 i wszystko gra u nas, czyli oczywiście mieszanka tego, co stare, dobre, bujające z najnowszymi bangerami od RMF Max. Właśnie, słuchajcie, czerwiec to jest taki miesiąc, w którym rowery zamieniają się w maszynę do wygrywania. Trwa konkurs Kręcimy dla Kielce. Jednocześnie to jest walka o puchar rowerowej stolicy Polski, ale przy okazji Urząd Miasta Kielce dorzuca taki konkurs. Szkoły, które wykręcą najwięcej kilometrów, zgarniają kasę. Słuchajcie, to jest zawsze jakiś pretekst. Fajna okazja, żeby całą rodziną po prostu wskoczyć na rower, odpalić aplikację i parę kilometrów dla miasta Kielce wykręcić, nawet jeżeli pogoda nie sprzyja. No teraz tak jak patrzę za okno, to na rower całkiem przyjemnie, bo się przynajmniej człowiek nie zgrzeje. Przemek Kubera, dzięki za dziś. Wracam do Was jutro po 9:00. Do usłyszonka. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
3: Jak zakupy nie

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
2: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
1: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220. I po reklamie.
1: Mocno, świeżo.
2: Leć na maksa razem z tym.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Krótko o tym, co ważne, czyli Flash RMF Max o 13:00. Michał Michta, zaczynamy. Burza, silne porywy wiatru i opady deszczu. To może być niespokojne popołudnie w aż 12 województwach. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej i centralnej Polski.
4: Przede wszystkim spodziewajmy się wiatru w porywach osiągającego prędkość 85 km na godzinę. Spodziewajmy się także deszczu do 35 mm. To oznacza, że dzisiaj lepiej zamknąć okna i sprawdzić, czy niczego nie zostawiliśmy na zewnątrz. Lepiej także nie parkować pod drzewami. Te ostrzeżenia dotyczą praktycznie wszystkich miejscowości na wschód od Gdańska, na wschód od Grudziądza, Bydgoszczy, Konina, Kalisza, Częstochowy czy też Katowic. Te ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
3: To był Krzysztof Berenda.
1: Słuchacie RMF Max.
3: O 13:00 teraz krótko o tym, co na drogach. Wciąż mamy utrudnienia na Krajowej 9 w miejscowości Sadowie między Opatowem a Ostrowcem. Jak informowaliśmy Was przed godziną, tam doszło do zderzenia 3 osobówek. 3 osoby zostały poszkodowane. Ciężarówki kierowane są na objazd przez Ożarów, osobówki na drogi lokalne. A teraz szybki raport z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. Według ostatnich danych w rejestrze bezrobotnych były dokładnie 4932 osoby. W ciągu miesiąca to spadek o 117 osób. A jakich ofert teraz jest najwięcej?
5: Bardzo dużo spawaczy potrzeba i to zarówno tych, którzy chcą pracować w kraju, jak i za granicą. Wszyscy ci, którzy mają fach w ręku, bo potrzeba zarówno operatorów maszyn w przemyśle, jak i operatorów maszyn budowlanych, więc budownictwo też nam rusza intensywnie z pracami po zimie. Potrzebna jest opieka osób starszych.
3: Tyle Zbigniew Brzeziński z Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach. A u nas pozostałe informacje w skrócie. W świętokrzyskim kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar uruchomiono nowoczesną fontannę cezową. To jedno z najdokładniejszych urządzeń na świecie do pomiaru czasu. Nowa fontanna cezowa ustala krajowy wzorzec częstotliwości z wyjątkową precyzją. I na koniec jeszcze krótko o zakończonym głosowaniu na projekty w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w kieleckich szkołach ponadpodstawowych. Głosować mogli uczniowie w tych placówkach, w których zanotowano najwyższą frekwencję podczas wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różec, każda ze szkół dostała 6 tysięcy złotych na realizację zwycięskiego projektu.
6: W sumie kasę mogli wydać uczniowie 3 szkół. Mowa o Zespole Szkół Ekonomicznych 5 i 4 LO. W ekonomiku wygrał projekt Ładuj i Chillout. Uczniowie postawili na strefę wypoczynkową z Cymbergajem oraz powerbankami do ładowania telefonów i tabletów. W 5 LO zwyciężył projekt Nowy Wymiar Dźwięku. Szkoła zainwestuje w modernizację radiowęzła i nowoczesny sprzęt audio. A 4 LO postawiło na Chillout Zone. Projekt przewiduje powiększenie strefy relaksu o nowe kanapy, poduszki, dywan, oświetlenie LED oraz ścianę kredową.
3: Tyle od Marcina, a teraz prognoza pogody. Poniedziałkowe popołudnie na obszarze województwa świętokrzyskiego upłynie nam pod znakiem chmur. Poza tym prognozowane są przelotne opady deszczu, a od 12 obowiązuje już burzowe ostrzeżenie IMGW, pierwszego, czyli najniższego stopnia. Ten alert będzie ważny do godziny 19. Temperatura maksymalna prognozowana na to popołudnie to od 19 stopni w Końskich przez 20 w Kielcach, Busku i Włoszczowie do 21 w Starachowicach, Sandomierzu i w Ostrowcu.
7: Bierzemy Was pod rękę i maszerujemy dalej.
1: Hity na maksa.
7: Poniedziałek razem raźniej. Anka Fiołas, witajcie po 13 w RMF Max.
8: I co bardzo dobre, dzisiaj to jest Dzień Dziecka. Zastanawialiśmy się z Fiołasem, czy to pech, czy szczęście, że Dzień Dziecka przypada w poniedziałek.
7: No chyba szczęście, to zawsze jest szczęście.
8: Lekko przedłużony weekend Wam dzisiaj zorganizujemy w pracy.
7: Do 17 z Wami to jest I Wszystko Gra.
2: RMF Max.
7: Najświeższe hity i masa kasy do wygrania. To przygotowaliśmy dla Was.
8: I do tego Bibi Rexa oraz Faithless na start. Za moment także White 2115 i California Love.

0: Milki robi popołudniowy, poniedziałkowy klimat w RMF Max. Nie było mnie chwilę. Ja myślałem, że ty dawno tę kasę rozdałaś, wiesz? No więc chyba coś muszę z tym zrobić. Może bonusowa runda?
1: Proszę bardzo, klasyczek, prawda? Jak jego nie ma, to liczy na to, że wszystko zostanie załatwione bez niego. Ja chciałam mieć tę przyjemność z tobą rozdawania pieniędzy, więc oddałam stomatologowi ósemkę. Tymczasem, proszę bardzo, wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł. Bo uwaga, od teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie 322 razy po to, żeby wam po 14 rozdać więcej niż 14 470 zł.
0: Skoro jesteśmy już razem, no to możemy. To może dziś. To możesz być ty. Teraz każdego maksa mnożymy 322 razy. Nie czekaj, bo ten dzień dziecka możesz zapamiętać na zawsze. 7327. SMS o treści Max do wzięcia. Ponad 14 tysięcy złotych.
2: RMF Max. RMF Max.
3: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30
3: na lata.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum

0: zawarte. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Nie oceniamy.

0: Łapiemy wasz popołudniowy vibe w RMF Max to Yearbooks. Dzisiaj Dzień Dziecka. Piękne święto. Ale umówmy się, to nie jest tak, że dorośli też nie mogą się w to bawić.
1: A jak?
0: No bo każdy tym dzieckiem kiedyś był i dlatego mamy dla was wyjątkowe zadanie, za które możecie dostać od nas zestaw maksymalnych gadżetów. Jaką rzecz z dzieciństwa chcielibyście przywrócić na jeden dzień?
1: Dajcie znać już teraz, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. Jedna rzecz, którą z dzieciństwa byście bardzo chętnie przywrócili. No i w ten sposób oczywiście autorzy tych najlepszych nagrań dostają od nas głosóweczki. I ja wiem.
0: No.
1: Leżakowanie w ciągu dnia z przedszkola.
0: Też o tym pomyślałem, drzemka bez poczucia
1: zajęte,
0: winy.
1: To już nie słuchajcie, już tego proszę nie nagrywać. Weźcie, dawajcie jeszcze inne rzeczy cudowne z dzieciństwa, które chcielibyście przywrócić chociaż na jeden dzień w głosówkach na Messengerze.
0: Czekamy na głosówki i mamy dla was gadżety. Na jeden dzień. Co z dzieciństwa chcielibyście przywrócić? Nagrywajcie głosowe.
1: Kondycję, to może być odpowiedź. Dawid Podsiadło i sezon teraz.

0: Ten numer idealnie pasuje do tego, co spotkało nas tej nocy. Była w końcu niebieska pełnia księżyca, moi drodzy, a zatem wilki mogły wyć, ale wy może po 14 też zawyjecie. Jak wygracie? Ponad 14 tysięcy złotych.
1: Au, to symbol złota. Tak przy okazji i to się zgadza. 14 tysięcy, ponad 14 tysięcy do wzięcia w naszej zabawie. Spieszcie się, bo jeszcze moment do za 10 druga. 322 razy mnożymy każde zgłoszenie. 7327. Na ten numer wystarczy za 3,69 wysłać jednego maksa.
0: Hasło max na numer 7327. Po 14 rozdajemy kasę.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko Ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
19: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
2: Poniedziałkowe popołudnie na obszarze województwa świętokrzyskiego upłynie nam pod znakiem chmur. Poza tym prognozowane są przelotne opady deszczu, a od 12 obowiązuje już burzowe ostrzeżenie IMGW, pierwszego, czyli najniższego stopnia. Ten alert będzie ważny do godziny 19. Temperatura maksymalna prognozowana na to popołudnie to od 19 stopni w Końskich przez 20 w Kielcach, Busku i Włoszczowie do 21 w Starachowicach, Sandomierzu i w Ostrowcu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

0: bujają waszym fotelem w pracy. Rose i Bruno Mars, Apathé za nami w RMF Max. A to ciekawe, Robert Makłowicz o propozycjach walki we freak fightach.
1: Otrzymał proszę takową?
0: Tak, oczywiście, no jakże. Proszę wybaczyć, nie skorzystam. Niestety brzmi odpowiedź Roberta Makłowicza.
1: Jest! Nie zawiodłam się, moi drodzy. Dziękuję bardzo, panie Robercie, bo już naprawdę czasami to pytanie jest parpierkiem lakmusowym na człowieka. No.
0: Parpierkiem.
1: Papierkiem, tak.
0: Ale wiesz co, fani freak fightów mogliby być tą walką zdegustowani.
1: Mm-hmm.
0: Przyszliby na awanturę, a wyszliby mądrzejsi.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
0: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
6: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Zlot aut tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
9: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam.
10: Zbudowałem drona.
11: Programuję dla najlepszych firm.
9: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
12: One latają wszędzie!
13: I mogą usiąść nawet na tobie.
14: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
15: I po reklamie.

0: krótko o tym, co najważniejsze, czyli Flash RMF Max o 14:00. Michał Michta, zaczynamy. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie zatrzymanemu pod zarzutem szpiegostwa. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, produkującej elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Mężczyzna trafił już do aresztu.
1: Ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCA. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa.
0: To był Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: We Flash Watch 14. Przypominamy, cały obszar województwa świętokrzyskiego został objęty burzowym ostrzeżeniem z IMGW. To alert pierwszego, najniższego stopnia będzie ważny do godziny 19:00, a do pogody wrócimy za moment, zaraz po flaszu. Teraz kolejne informacje. 123 kg elektrośmieci oddali w ubiegłym roku mieszkańcy Kielc. Chodzi o stary sprzęt AGD i RTV oddawany podczas okazjonalnych zbiórek, ale także wrzucane do czerwonych pojemników. Na terenie Kielc są 34 takie pojemniki. A teraz na moment zaglądamy do powiatu opatowskiego. Gmina Baćkowice z dotacją na rewitalizację centrum gminy.
3: To będzie rozbudowa przedszkola w Baćkowicach. W tej chwili chcemy poszerzyć, żeby było zaplecza, takie już nowoczesne przedszkole. Tego nam brakuje jeszcze w Baćkowicach.
0: Mówi wójt Baćkowic Marian Partyka. Przed nami kolejny wydłużony weekend. Świętokrzyskie liczy na turystów. Jak wynika z badań, odwiedzający region cenią sobie u nas piesze wędrówki, wypoczynek z dziećmi i bliskość natury. Skąd przyjeżdżają?
4: Największy ruch turystyczny jest generowany przez województwa ościenne. Największy ruch mamy z województwa mazowieckiego, ze śląskiego, ale również małopolskiego. I tutaj jest też dla nas istotny sygnał, żeby koncentrować promocję turystyczną regionu właśnie głównie o te województwa.
0: To był Marcin Piętak, dyrektor Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej. A na koniec jeszcze krótko o obchodzonym dziś Dniu Dziecka. W sklepach z zabawkami od wielu dni ruch jest spory. Nasz ekspert Przemysław Krystian z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przekonuje, że grubość portfela i koszt prezentu nie gwarantuje sukcesu.
5: Tu musimy zawsze podejść do tematu trochę indywidualnie. Zastanówmy się, dla kogo jest ten prezent. Jeżeli dziecko interesuje się klockami, to celujmy w takie klocki, których nie ma. Jeżeli interesuje się na przykład malarstwem, to wybierzmy puzzle, w których to malarstwo będzie przedstawione. Ale jeśli wiemy, że dziecko tych puzli układać nie chce, nie lubi, to nawet jeżeli kupimy prezent za grube tysiące i będą to puzzle, to on tych puzli składać nie będzie.
0: Tyle nasz ekspert od zabawek. Do końca dnia spodziewamy się zachmurzenia dużego z przejaśnieniami oraz przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni w okolicach Końskich do 21 w rejonie Sandomierza. Po zmierzchu 15 kresek. No, do godziny 19 obowiązywać ma burzowe ostrzeżenie wydane przez IMGW. Biomet jest niekorzystny, to oznacza, że pogoda, jaką mamy za oknami, może kiepsko wpływać na to, jak się czujemy. Jutro cieplej i więcej rozpogodzeń.
6: 1 czerwca to też dzień bułki z mlekiem, więc żeby na miękko wejść w ten poniedziałek, tak wam gramy po 14:00, to Kaigo.
7: Anka i Fioła, siema w RMF Max.

0: takie klasyki pozwalają nam trzymać równowagę w to poniedziałkowe popołudnie. Sean Paul za nami, no bo umówmy się, nie każdy jest Jeanem Rose, który wczoraj na linie przeszedł pomiędzy najwyższymi budynkami w Polsce.
1: Oj, zrobił to pięknie i ten jego balans przypomina mi to, jak balansujemy czasami z budżetem. Żeby jeszcze coś odłożyć w miesiącu, no to za moment będzie szansa na to, żeby rzucić się na głęboką wodę wydatków, bo do rozdania mamy ponad 14 470 zł. Zostańcie.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w

0: i rośliny.
1: Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: cztery pory roku. Wiktor Waligura, RMF Max. No, każdy ma swoją ulubioną porę roku, a nasza ulubiona pora to pora rozdawania kasy.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z przyjemnością komuś dzisiaj wręczymy ponad 14 470 zł. Tylko ciekawe, ile dokładnie jest na naszym koncie. I to jest jedyne zadanie, które trzeba wykonać. No i przede wszystkim odebrać jeszcze połączenie, bo już wybraliśmy numer.
0: No a dzisiaj Dzień Dziecka i to może będzie jakiś wyjątkowo ważny omen, znak. Może to dziś, ale to czwarty sygnał już.
2: Ja właśnie się martwię, że to dziś nie pasuje, żeby odebrać, a to bardzo zła informacja, bo przecież 6 sygnałów maksymalnie czekamy.
0: I nie tak miał zacząć się ten tydzień. No nie, ja nie wiem, co ludzie robią w poniedziałek o tej godzinie, Ania, że nie siedzą przy telefonie, czekając na telefon od nas.
2: No. Zupełnie tego nie rozumiem, zwłaszcza, że no takiej premii to wam szef na pewno nie da. 100 zł w takim razie tylko dla właściciela tego numeru, który niestety, ale nie odebrał połączenia i teraz kolej na was. Wchodzicie do zabawy wysyłając hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł do wygrania ponad 14 tysięcy cały czas.
0: Ta jedna wiadomość od tej kasy może was dzielić, a potem tylko odebrać telefon w finale. 7327 SMS o treści MAX.
1: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Też macie ochotę coś zgarnąć? To zaglądajcie na rmfmax.pl po szczegóły. A to Ed Sheeran i jego Azizam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.
1: Do końca dnia spodziewamy się zachmurzenia dużego z przejaśnieniami oraz przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni w okolicach Końskich do 21 w rejonie Sandomierza. Po zmierzchu 15 kresek. No, do godziny 19 obowiązywać ma burzowe ostrzeżenie wydane przez IMGW. Biomet jest niekorzystny, to oznacza, że pogoda, jaką mamy za oknami, może kiepsko wpływać na to, jak się czujemy. Jutro cieplej i więcej rozpogodzeń.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Klimanet, autoryzowany dystrybutor klimatyzatorów Mitsubishi Electric do domu i biura. Klimanet.pl.

0: jako Gordo, Rainer Zonneveld, można się przy nich rozmarzyć, tak jak przy waszych głosówkach, które dzisiaj nagrywacie z okazji Dnia Dziecka, o tej jednej rzeczy, którą chcielibyście chociaż na jeden dzień przywrócić z dzieciństwa.
1: Taką zostawiła nam Magda.
2: Ja potrzebuję przywrócenia chociaż na jeden dzień takich zwolnień od rodziców, gdzie pisali, proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego dziecka i można było zostać w domu, nie iść do szkoły. Potrzebuję takiej samej alternatywy tylko do pracy, chociaż na jeden dzień.
1: Ale to byłoby piękne! Dzwonisz do mamy, no mama ci nie napisze.
0: No jeden raz, no szef mógłby zaakceptować, serio.
1: Tak, Madzia, zestaw gadżetów od RMF Max leci do ciebie.
0: To jaka jest ta jedna rzecz z dzieciństwa, którą moglibyśmy przywrócić na jeden dzień, żeby działała? Nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
1: Mamy zestawy gadżetów. Po 15 kolejne do wzięcia to Olivia Rodrigo.

0: Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
10: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
9: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: I po reklamie.

0: Od dobrej informacji dla kierowców zaczynamy Flash RMF Max o 15. Michał Michta, zapraszam. Od północy za benzynę wreszcie zapłacimy mniej niż 6 zł za litr. Minister energii opublikował nowe ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra.
1: Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje.
0: Informował Krzysztof Berenda.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz najświeższe informacje ze świętokrzyskich dróg. Częściowo odblokowana została Krajowa 9 w miejscowości Sadowie między Ostrowcem a Opatowem. Jak wiecie z RMF Max, tam zderzyły się 3 osobówki. 3 osoby zostały poszkodowane. Początkowo droga była całkowicie zablokowana. Teraz, jak przekazały nam służby, ruch odbywa się wahadłowo. I na drogach zostajemy. Powiat kielecki przymierza się do remontu drogi w miejscowości Samsonów Ciągłe. Tam powstanie m.in. wyniesione przejście dla pieszych. Ma ono spowolnić ruch.
3: Tam cały czas jest problem z kierowcami, którzy od kierunku Końskich, wykorzystując taki dosyć duży, prosty odcinek z górki, wjeżdżają do miejscowości z dosyć dużą prędkością. Ja myślę, że tutaj to przejście ich trochę zatrzyma.
0: A co jeszcze jest w planach powiatu?
3: Chcemy również rozbudować drogę od Szczukowic, tam od Czerwonej Górki do Drogi Wojewódzkiej. Tam chcemy budować chodnik, ścieżkę rowerową, a oprócz tego chodnik w pasie drogi powiatowej w Chełmca w gminie Strawczyn.
0: Tyle Tomasz Pleban, starosta kielecki. Teraz szybka wizyta na kieleckim dworcu PKP. Z okazji Dnia Dziecka kolejarze przygotowali tam sporo atrakcji dla najmłodszych. Była przejażdżka pociągiem i pokazy tresury służbowego psa Straży Ochrony Kolei.
4: Dzisiaj swoje umiejętności zademonstrują dla Was starszy przodownik Robert Soska ze swoim psem służbowym Grom.
5: Widziałam taki pokój dla dzieci.
6: A czekasz na przejażdżkę pociągiem?
5: Tak, mi się bardzo podoba. Jesteśmy na dworcu kolejowym, bardzo mi się podoba. Będziemy jechali pociągiem.
7: Czyli tu jesteś. Ten punkt to jest dokładnie to miejsce, gdzie stoimy, tak? I z tego punktu możemy sobie poszukać miejsc, gdzie chcemy się dostać.
0: A na miejscu z mikrofonem był Marcin Różyc. Za chwilę u nas flash sportowy, ale wcześniej jeszcze krótka zapowiedź. Przed nami Auto Moto Show Skaryszew, to już w najbliższą niedzielę. W Skaryszewie pojawią się najgłośniejsze i najszybsze projekty tuningowe. Będą widowiskowe pokazy driftu, strefa kar, audio oraz zlot zabytków. Na rmfmax.pl mamy dla Was wejściówki na to wydarzenie. Wybierzcie na naszej stronie lokalizację świętokrzyskie. A teraz już obiecany flash sportowy i Krzysiek Chwaliński.
8: Popołudniowy flash sportowy zaczynamy od tenisa. Dosłownie od kilku minut Maja Chwanińska walczy w Paryżu o ćwierćfinał French Open. Polka mierzy się z ostatnią nadzieją Francji w singlu, czyli Diane Perry. To może być niełatwe starcie, w którym faworytką chyba jednak będzie Polka. Przypomnijmy, Chwanińska w pierwszej rundzie pokonała Chinkę Qin Wenzhang, później wygrała z Belgijką Elise Mertens, a w trzeciej rundzie była lepsza od Greczynki Sakari. Zwyciężczyni dzisiejszego meczu w ćwierćfinale trafi na lepszą w pojedynku Potapowa Kalińskaja. 40 drużyn z 26 krajów przyjechało do Warszawy, gdzie rozpoczynają się właśnie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. W turnieju wezmą udział obie polskie reprezentacje, kobieca i męska.
0: Dziś może jeszcze u nas przelotnie popadać, możliwe są także burze. Wiatr słaby, w czasie burz wiać będzie mocniej. A do końca dnia na niebie sporo chmur, lokalnie przejaśnienia. Po zmierzchu w Kielcach i okolicach 15 kresek. Nocą minimalnie od 9 do 11. Nocą też może pokropić. Jutro więcej słońca, temperatura wzrośnie maksymalnie 24 stopnie. W środę do 25, w świąteczny czwartek 21-22.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Minęła trzecia. Jaka jest jedna rzecz, którą z dzieciństwa chcielibyście przywrócić? Za najfajniejsze głosówki w tej godzinie dajemy gadżety.
10: Oprócz tego będą też tipy dla ogrodników. Anka i Fioła, zbądźcie z nami.
9: W RMF Max. No i hitów, cała masa Bledka, od niej zaczynamy.
10: A do tego Macklemore już za moment, czy Dub Dogs, Fizo i Zark. Dzień dobry. Daleko

0: 80s style. No kto go nie lubi? Dub Dogs, Fizzo i Zark za nami w RMF Max. A to też polubicie. Rząd pracuje nad nową ustawą, według której w restauracjach każdy za darmo mógłby się napić wody z kranu.
1: Wow! Kranówka Plus, tak powinien nazywać ten program.
0: Popularny na zachodzie.
1: Myślę, że dopnął ten temat akurat bardzo szybko. Wreszcie coś faktycznie za darmo od rządu. No w końcu, jeśli chodzi o lanie wody, są w tym specjalistami.
2: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Reklama. Akademia Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo, bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna. Akademia Gołuchowskiego. Uczelnia blisko Ciebie. Zobacz więcej na www.gołuchowski.edu.pl.
4: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Zlot aut tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
7: Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik i Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają 7 czerwca do parku etnograficznego w Tokarni na 21. świętokrzyski jarmark agroturystyczny. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11. W programie konkurs kulinarny, giełda agroturystyczna, regionalne smaki i atrakcje dla całych rodzin. Na scenie zaśpiewają zespoły ludowe, a o godzinie 16 rozpocznie się największa w regionie potańcówka na dechach. Zapamiętaj, niedziela 7 czerwca, park etnograficzny w Tokarni. Musisz tam być.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: daje głowę, że niektórzy z nim dorastali. Od czasów dzieciństwa aż po dziś dzień. Eminem za nami w RMF Max. Dziś dzień dziecka, dlatego nagrywacie głosówki. Co chcielibyście, żeby z dzieciństwa na jeden dzień wróciło?
1: Ela, bardzo wymownie.
2: Najchętniej z dzieciństwa wróciłabym do skakania w stogi siana.
1: Aha, ja też bym chciała mieć stogi z sianem.
0: Stogi jak sknerus mak kwacz.
1: Julka?
3: Z dzieciństwa chciałabym przywrócić moje nastawienie do palenia.
1: Bęk!
0: Oby nie tego za garażami.
1: Dziewczyny lecą.

0: zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
5: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
4: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Dziś może jeszcze u nas przelotnie popadać, możliwe są także burze. Wiatr słaby, w czasie burz wiać będzie mocniej. A do końca dnia na niebie sporo chmur, lokalnie przejaśnienia. Po zmierzchu w Kielcach i okolicach 15 kresek. Nocą minimalnie od 9 do 11. Nocą też może pokropić. Jutro więcej słońca, temperatura wzrośnie maksymalnie 24 stopnie. W środę do 25, w świąteczny czwartek 21-22.

0: Tak, nakręcamy ten poniedziałek. Plan B, PZ, Mata, Kasbałagane w RMF Max. A teraz będziemy się kręcić wokół rolki papieru toaletowego, ale już tej pustej, tej, którą nie wiadomo kto wynosi zazwyczaj. Lepiej nie wynosić, bo się okazuje, że w ogrodzie może zrobić wspaniałą robotę. Przede wszystkim jest regulatorem wilgotności. Do tego przysmak dla dżdżownic to też rolka papieru.
1: Wow, no to teraz gdzie to magazynować? Obok butelek.
0: No to na pewno.
1: Plus taki, że to można zgnieść, ziemia nie wymyśla, nie wypluje z powrotem. Poza tym o butelki ktoś czasem pyta, ale jak sąsiad przyjdzie po moje rolki po papierze, to będzie cringe'owo.
0: Bob Sinclair teraz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
2: Okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
3: O, patrz! No. Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
2: Wiadomo.
3: Bo razem tworzymy taką

0: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Auto Route Radom, ulica Warszawska 220.
6: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
7: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

0: O tym, co ważne w kraju i w regionie o 16:00. Michał Michta, zapraszam na Flash. Minimum 700 porodów rocznie, taki ma być główny wskaźnik, który zapewni finansowanie oddziałom położniczym według nowej koncepcji Ministerstwa Zdrowia. To reakcja na to, że w Polsce z każdym rokiem na świat przychodzi średnio o kilkanaście tysięcy dzieci mniej. Prowadzenie oddziałów położniczych jest coraz mniej opłacalne. A co z porodówkami, które mają mniej niż 700 porodów rocznie?
1: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu.
0: Tłumaczył Michał Dobrołowicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W to poniedziałkowe popołudnie sprawdzamy, co dzieje się na ulicach Kielc. Najświeższe raporty to mocno spowolniona jazda na 1 maja. Korkuje się także Łódzka od Zagnańskiej w stronę Olszewskiego, miejscami także Aleja Solidarności. Poza tym Grunwaldzka do Żytniej oraz Żytnia do Ogrodowej. Jeszcze szybkie info z ulicy Żelaznej. Tu opóźnienia zanotowała budowa drogi rowerowej od strony dworca kolejowego. W tym rejonie wciąż występują utrudnienia.
3: Początkowo te prace miały zakończyć się z końcem maja, ale ze względu na to, że zima była troszeczkę dłuższa i te prace po przerwie zimowej zaczęły się z pewnym opóźnieniem, jak również przed placem na Placu Niepodległości istniała konieczność przeprowadzenia prac przez inne służby w związku z sieciami podziemnymi, które tam są zlokalizowane. Te prace przesunęły się troszeczkę w harmonogramie.
0: Nowy termin zakończenia robót to koniec sierpnia, poinformował w RMF Max Marcin Januta z Miejskiego Zarządu Dróg. Kolejne tematy w skrócie. Skarżyskie Meskę otrzyma ponad 6 miliardów złotych w ramach nowego kontraktu z Agencją Uzbrojenia. Zbrojeniowa spółka dostarczy ładunki modularne do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla polskiej armii. Kontrakt podpisano w ramach programu SAFE. A my wracamy jeszcze do stolicy regionu. Do 24 czerwca potrwa rekrutacja do kieleckich szkół średnich.
4: Przygotowaliśmy ponad 3000 miejsc w naszych placówkach oświatowych, czyli oczywiście mam tutaj na myśli licea, technika oraz szkoły branżowe. Łącznie przygotowaliśmy 95 oddziałów klas pierwszych i gorąco zachęcamy wszystkich młodych ludzi do tego, żeby rekrutowali się do naszych szkół.
0: Mówił Tomasz Poremski, zastępca prezydenta Kielc. I na koniec we Flaszu jeszcze szybki rzut oka na wschód województwa świętokrzyskiego. Wpisanie Sandomierza na listę światowego dziedzictwa UNESCO chce nowy dyrektor Sandomierskiego Muzeum Zamkowego Marcin Adamczewski. Dziś oficjalnie zainaugurował on swoją pracę na tym stanowisku. Obiecał także budowę marki Zamku Królewskiego oraz rozwój badań archeologicznych i projektów muzycznych. Do końca dnia na świętokrzyskim niebie sporo chmur, możliwe opady deszczu, niewykluczone są także burze. Wiatr na ogół słaby, ale w czasie burz wiać może mocniej. W Kielcach zachód słońca nastąpi dzisiaj o 20:41. Do najkrótszego dnia w roku brakuje nam już tylko 17 minut. Po zmierzchu 15 stopni, w nocy około 10. Jutro i pojutrze nieco cieplej, do 24-25, no ale może też gdzieniegdzie słabo pokropić.
5: Kolejna godzina pełna hitów w RMF Max w najlepszym składzie. Z wami na pokładzie.
6: Anka i Fioas. I na szczęście jest już po 16:00, a nie tak jak śpiewa Dawid.

0: przy tych dźwiękach. Cieszymy się jak dzieciaki. To Tame Impala w RMF Max. Zaglądamy na naszą skrzynkę messengerową. Tu zostawiacie nam głosówki z okazji Dnia Dziecka.
1: Co chcielibyście, żeby wróciło z dzieciństwa tak na jeden dzień? Roxana, no piękne nagranie.
2: Co bym przywróciła? A to Roxana, obiad!
1: W poniedziałek, jakie to by było cudowne, jakby mi ktoś tak zrobił go na gotowe, no.
0: Tylko mama głośniej by musiała krzyczeć, żebyś w robocie usłyszała. Dla Roxany gadżety, a dla wszystkich Ray.

0: Anima Joy, Beautiful. Tak powolutku reguluje nam ciśnienie w ten poniedziałek, ale teraz będzie o przyjemnościach. Fioas, z czego każdego dnia cieszy się przeciętny Polak, powiedz?
1: Z krzywdy sąsiada.
0: Nie? No, tego się nie spodziewałam, ale chcę powiedzieć, jak tak myślisz, to zmieniła się nasza narodowa cecha. O tym zaraz, zostańcie. Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 zł.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.

0: najświeższych hitów, tych w RMF Max. Czerpiemy wszyscy radość, to jasne, Body Talk i Ale Farben w RMF Max, ale ta ciekawa statystyka. 80% Polaków traktuje posiłki jako źródło codziennej radości.
1: Pamiętacie, jak rapował kiedyś Rychu Peja? Jest jedna rzecz, dla której warto żyć.
0: Żarcie!
1: I nie zmienia się nic, dokładnie.
0: Ale również 80% stresuje się codziennym przygotowywaniem i planowaniem posiłków, więc może na taki catering, żeby ktoś za was go przygotowywał, kasa od RMF Max wam się przyda. Pamiętajcie, wciąż ponad 14 tysięcy złotych jest na naszym koncie, a wystarczy raz się zgłosić, żeby cała ta kasa była twoja.
1: Wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i tak wchodzicie do gry. I jutro możemy do ciebie zadzwonić i powiedzieć: powiedz, ile mamy na koncie, a ty zgarniesz te pieniądze.
0: Jesteśmy już bardzo blisko właściwej odpowiedzi. Nie czekajcie. 7327 SMS o treści Max.

0: utwór tętniący latem, aż czuć je w powietrzu i wiatr we włosach. To modelki w RMF Max, ale letnio to my mamy wspaniałą rozdawkę w RMF Max dla Was także na festiwale Strefa 57. Koncerty już w tę sobotę, a do tego jeszcze festiwal Ekipy.
1: I to wszystko możecie zobaczyć na własne oczy, bo bilety będą do wzięcia po godzinie 17. Zapraszamy już teraz w imieniu kanału nadawczego, a my jutro standardowo po 13 zapraszamy w duecie.
0: Bardzo Wam dziękujemy za ten wspólny poniedziałek w Dniu Dziecka. Bawcie się dobrze, zostańcie z nami koniecznie i do usłyszenia. Anka i Fiołas.
1: Pa! RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Warto przypomnieć, czym dziś zaskoczył nas poranek w RMF Max.
4: Okazuje się, że od tego, jaką buźkę klient naciśnie w tej ankiecie zadowolenia, zależy, czy pracownicy sklepu dostaną premię, czy nie.
5: O, patrz! No. Także ja w imieniu asystenta proszonego na linię kas chciałbym przypomnieć, że my klienci i obsługa sklepu, my się musimy trzymać razem.
4: Wiadomo.
5: Bo razem tworzymy taką

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Morliny są gorące. To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Wakcje

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Do końca dnia na Świętokrzyskim niebie sporo chmur, możliwe opady deszczu, niewykluczone są także burze. Wiatr na ogół słaby, ale w czasie burz wiać może mocniej. W Kielcach zachód słońca nastąpi dzisiaj o 20.41. Do najkrótszego dnia w roku brakuje nam już tylko 17 minut. Po zmierzchu 15 stopni, w nocy około 10. Jutro i pojutrze nieco cieplej, do 24-25, no ale może też gdzieniegdzie słabo pokropić.

0: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
1: To wybrałabym prezent z Media Expert.
0: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
0: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w

0: poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
4: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
3: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: To już godzina 17 w RMF Max, czas na flash i prognozę pogody. Michał Michta, zaczynamy. A na początek najnowsze informacje z biura prognoz. Dzisiaj w pogodzie jeszcze niespokojnie, może popadać i zagrzmieć w wielu regionach, ale od jutra nad zachodnią część kraju napłynie dużo cieplejsze powietrze i będzie ono bardziej suche. Stąd na zachodzie Polski bardzo ładna pogoda z dużą ilością słońca i wyraźnie cieplej. Tam spodziewamy się nawet do 26-27 stopni. A teraz wiadomość dla tych, którzy planują wypad na długi czerwcowy weekend. Obłożenie wielu obiektów noclegowych przekracza już 80%, tak jest na przykład na Pomorzu. Nie oznacza to jednak, że zabraknie wolnych pokoi. Branża spodziewa się, że jeżeli pogoda dopisze, część turystów zdecyduje się na spontaniczny wyjazd i dokona rezerwacji w ostatniej chwili.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Jesteśmy wciąż w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Sporo aut na drogach, korkują się wylotówki z Kielc. Problemy są cały czas także na 70C Trójce po obu stronach Morawicy. A w regionie miejscami pojawiają się opady deszczu i burze. Są prognozowane także na wieczór i pierwszą część nocy. O pogodzie więcej u nas zaraz po fleszu. A teraz jeszcze szybkie info z gminy Waśniów. Tam ruszyły remonty dwóch dróg. Nową nawierzchnię, pobocze i odwodnienie otrzyma odcinek Boksyce-Garbacz oraz fragment w Sarniej-Zwoli. Inwestycje powinny zakończyć się latem. A my przenosimy się do gminy Miszec. Samorząd dostał kasę na kolejny etap rewitalizacji. W planie jest remont szkoły i renowacja zabytkowego obiektu z 1922 roku.
2: Otoczenie wokół tych budynków zyska nową funkcjonalną przestrzeń, bo będą nowe nasadzenia, kwiaty, takie miejsca robotowe do odpoczynku.
0: Zapowiada wójt Mirca Mirosław Seweryn. W planie jest także montaż monitoringu przy Ośrodku Kultury. W kalendarzu 1 czerwca to Dzień Dziecka. Z tej okazji na kieleckim dworcu PKP kolejarze przygotowali dla maluchów sporo atrakcji. Była przejażdżka pociągiem i pokazy tresury służbowego psa Straży Ochrony Kolei. A czego najmłodsi życzą dziś swoim kolegom?
3: Żeby mieli dużo prezentów, fajnych zabawek i żeby rodzice ich zabrali na różne fajne dmuchańce.
4: Dużo dmuchańców i dużo zabawek i dużo prezentów.
5: Dmuchańców i balonów.
6: Przyjdą na moje dmuchańce w przedszkolu.
0: Przedszkolaków przepytywał nasz reporter. Kończymy zapowiedzią wydarzenia, które potrwa od 23 czerwca. Przed nami kolejna edycja plebiscytu publiczności o Dziką Różę. Wydarzenie organizuje Teatr imienia Stefana Żeromskiego.
7: Przegląd premier sezonu na koncert finałowy, podczas którego wystąpi Monika Bożym. Zapraszamy 28 czerwca. Wtedy oczywiście też gala wręczenia Dzikich Róż.
0: Zapowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Żeromskiego.
1: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Wieczór przyniesie nam jeszcze lokalnie opady deszczu. Cały czas ważne jest też ostrzeżenie przed burzami, które dla województwa świętokrzyskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocą minimalnie od 9 do 11 stopni. Początkowo zanikające opady, a potem niewykluczone mgły. Jutro cieplej, maksymalnie od 22 do 24 stopni. Jutro może, no ale wcale nie musi popadać i zagrzmieć, jeżeli opady będą to słabe i przelotne.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: No dzień dobry kochani, 4 minuty po 5:00, ja dzisiaj sama w radiu. Na Dzień Dziecka, jak Kevin sam w domu, więc wszystko się zgadza. Dobrze będzie, to jest kanał nadawczy w RMF Max, wracamy razem z pracy. Justyna Borycka po tej stronie, cześć.
1: Max.
8: I od razu powiem, bilety do Strefy 52 będą do zgarnięcia.

0: Black Eyed Peas, Meet Me Halfway w RMF Max, prawie 10 minut po piątej. No to spotkajmy się gdzieś po drodze i opowiedzcie, co się u was działo.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.
0: Tak jest, dobrze słyszeliście dzisiaj Borycka i Borycka, bo jestem sama dzisiaj w kanale nadawczym, ale tak naprawdę to nie do końca, bo jesteście przecież też wy po drugiej stronie. No i dziś pytanie, jak zwykle o tej porze. Co robiliście w weekend? Bo ja na przykład w weekend byłam w Wilnie na festiwalu Chłodnika Litewskiego. I nie sądzę, żeby coś mogło to przebić, ale próbujcie, bo ja z tych waszych weekendowych historii potem z przyjemnością napiszę piosenkę, która jeszcze w tej godzinie w RMF Max się pojawi. Naprawdę, piosenka o was, więc dajcie znać na Messengerze RMF Max, co robiliście w weekend. A to Gips. Z nowością. Ty masz, więc niech pobuja.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max, ale to dobrze brzmi o tej porze, 19 po 5, tutaj kanał nadawczy, a ja cały czas czekam na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, co robiliście w weekend, bo z tego powstanie piosenka. Obiecuję wszystkie odpowiedzi wziąć pod uwagę. No i ta piosenka zagra jeszcze dzisiaj w RMF Max, ale w międzyczasie jeszcze, słuchajcie, naprawdę ciekawą rzecz znalazłam w internecie. Poprawiłam mi humor, to pomyślałam, że się od razu z wami podzielę. Jest taka lista zagubionych, ekstremalnie drogich rzeczy, które do tej pory się nie znalazły. No i tak cały czas ludzkość poszukuje jeszcze 8 jajek Faberge, klejnotów irlandzkiej korony, a Portugalczycy to w ogóle zgubili jakiś gigantyczny statek warty miliardy i też jeszcze nikt go nie znalazł. Także na luzie, te zgubione klucze, pierścionek albo słuchawki, to nic, może być gorzej, ale jednocześnie nie liczyłabym, że szybko się znajdą.
1: Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ci do Media Markt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
0: Wbijaj popiłki do MediaMarkt.
1: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej!

0: polityka.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

Kiedyś były pory roku Vivaldiego, dzisiaj cztery pory roku Wiktora Waligury. Tak gramy w RMF Max w kanale nadawczym. No słuchajcie, 10 lat trzeba było czekać, ale są. Są z nową płytą i nowym numerem w RMF Max. MGK i Wiz Khalifa z takim wakacyjniaczkiem o dwóch chłopach, co niezdarnie próbują zagadać do dwóch dziewczyn z sąsiedztwa. No i przyznam, że jest to całkiem urocza historia, taka ze szkolnych czasów. No i ten luz i dystans czuć tutaj bardzo, więc niech się dobrze niesie. Girl Next Door to jest nowość w RMF Max. Yo.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w RMF Max. No ja nie wiem, ile jeszcze będziemy czekać. Pewnie długo, aż pogoda w końcu się zrobi spokojna. Póki co, z tego co widzę, to na południu kraju jeszcze może być trochę wietrznie i deszczowo. Północny zachód już się przejaśnia, a szczegóły sprawdzimy za chwilę w najświeższej prognozie w RMF Max, więc bądźcie blisko, no tym bardziej, że za chwilę jeszcze piosenka o tym, co robiliście w weekend. Jeszcze można dać znać na Messengerze RMF Max. Wezmę to pod uwagę.
1: Reklama.
2: Mamo, one latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: W akcji

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj atmosferę światowego sportu ekstremalnego i dołącz do niej podczas skoku tandemowego w Skyforce. World Pops Meet, Piotrków Trybunalski, 10-20 czerwca. www.skyforce.pl. Poleca RMF Max.
2: Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
3: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
2: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

Wieczór przyniesie nam jeszcze lokalnie opady deszczu. Cały czas ważne jest też ostrzeżenie przed burzami, które dla województwa świętokrzyskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocą minimalnie od 9 do 11 stopni, początkowo zanikające opady, a potem niewykluczone mgły. Jutro cieplej, maksymalnie od 22 do 24 stopni. Jutro może, no ale wcale nie musi popadać i zagrzmieć, jeżeli opady będą to słabe i przelotne.

0: Dobrze jest, wajbujemy, za 10 minut będzie szósta i to jest ten moment na premierę piosenki o tym, co robiliście w weekend. Daliście znać na Messengerze RMF Max, a ja zrobiłam z tego piosenkę.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Borycka.

0: dalekim świecie.
1: No i co, jakoś poszło, nie? Even i Halo teraz w RMF Max. Bądźcie blisko, tutaj kanał nadawczy. Bilety do Strefy 57 jeszcze dzisiaj będą do zgarnięcia, więc dzieje się z RMF Max.

0: Tak ładnie grać na skrzypcach to nie jest prosta rzecz. Bledka, komu miałabym powiedzieć w RMF Max. Za 4 minuty będzie 6, będą ważne wiadomości z regionu, te pogodowe też, kolejne bęgery, no i trochę w temacie Dnia Dziecka jeszcze się pokręcimy, więc bądźcie z kanałem nadawczym. Hity na
1: RMF Max. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Czujesz, że pochłania cię czarna dziura nudy? Oderwiemy cię od szarej rzeczywistości wysoko w górę. Fly Sky. Lecimy z zabawą. A tam trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy i bawialnia. Rozrywka na co dzień, a także miejsce na organizację mega imprezy. Skacz, wspinaj się i baw. Tu grawitacja nie istnieje. Fly Sky. Kielce, ulica Ściegiennego 513. Szczegóły na fly-sky.pl. Poleca RMF Max.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.
13: Ej, wstajesz rano?
14: No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
18: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: W RMF Max w skrócie o tym, czym żyje region. Michał Michta, zapraszam na flash. A na początek zaglądamy na kieleckie ulice. Ruszają prace związane z budową nowych ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy. W pierwszym etapie utrudnienia dotyczyć będą głównie pieszych, bo zamknięte będą niektóre odcinki chodników. Ale kierowcy nie będą mogli także parkować na chodniku koło basenu.
3: Stosowne oznakowanie będzie wskazywało właściwe przejścia, tak żeby było to bezpiecznie, a z drugiej strony też no, wygodne dla osób, które korzystają z tej infrastruktury. Pierwszy etap to jest ten krótki odcinek ulicy Szczecińskiej od Zagórskiej do Bohaterów Warszawy.
2: Mówił w RMF Max Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. I jeszcze szybki rzut oka na drogowe inwestycje w okolicach Kielc. Dzięki zmianom w budżecie powiatu kieleckiego wykonane będą dokumentacje dla kilku dróg.
4: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Radkowice w kierunku Woli Murowanej, rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Szewce-Zawada, rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Sędziejowice, kolejne to Bęczków-Gościniec, Krajno-Parcele, Zajączków i Tumlin-Dąbrowka. Tam mamy te projekty, które właściwie będziemy przygotowywać i tak naprawdę wprowadzać jako zadania dwuletnie.
2: Wymieniał Tomasz Pleba, na starosta kielecki, a my zmieniamy temat. W podkieleckich Domaszowicach powstać ma spopielarnia zwłok. Prywatny inwestor chce wybudować krematorium przy drodze prowadzącej w kierunku Cedzyny, w sąsiedztwie stacji paliw. Temat wzbudził sporo emocji, skąd zaskoczenie inwestycją wśród mieszkańców i lokalnych władz, o tym już Marcin Różyc.
5: Bo teren przewidziany pod inwestycje jest przeznaczony pod zabudowę mieszkalno-usługową. Lokalne władze spodziewały się tam budowy na przykład kolejnych domów. Tymczasem do urzędu wpłynął inny wniosek. Okoliczni mieszkańcy obawiają się spadku wartości nieruchomości i zmiany charakteru okolicy. Część osób już zgłosiła swoje uwagi w urzędzie.
2: To co teraz dzieje się z wnioskiem inwestora?
5: Swoje postępowanie prowadzi Starostwo Powiatowe w Kielcach. Urzędnicy sprawdzają wszystkie formalności i to, czy spełniono wszystkie wymagania prawne. Działka, na której planowana jest inwestycja, należy do podmiotu prywatnego.
2: Sprawie będziemy się przyglądać. No jeszcze krótko, Starachowice, tam powoli kończy się budowa nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To inwestycje na osiedlu Bugaj.
6: Powstała specjalna rampa, na którą samochody mieszkańców będą wjeżdżały, wyładowywały odpady bezpośrednio do kontenerów, które będą usytuowane przy tej rampie, więc będzie to dużo bardziej wygodne.
2: Tyle prezydent Starachowic Marek Materek. A na koniec u nas jeszcze szybkie info z Pacanowa. Europejskie Centrum Bajki organizuje ogólnopolski konkurs Śpiewaj, tańcz na ludowo. Ma on promować kulturę ludową. Udział wziąć mogą w nim dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe. Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń.

0: Wieczorem i początkowo w nocy może u nas jeszcze lokalnie popadać i zagrzmieć. Potem w nocy miejscami pojawić mogą się mgły. Temperatura minimalna w nocy w okolicach 10 kreski. No i teraz krótko o tym, co jutro. Po pierwsze, więcej rozpogodzeń i słońca, no ale chmury też mają się pojawiać. Opady, jeżeli już, to słabe i tylko lokalnie. No i cieplej, bo maksymalnie 23-24 stopnie. Pojutrze, w środę, do 25. Zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie tylko duże.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: 4 po 6, a ja dzisiaj z zaciekawieniem odkryłam, że 1 czerwca to jest nie tylko Dzień Dziecka, ale też Światowy Dzień Rodziców. I tak sobie myślę, że to jednak ma sens, bo dzisiaj rodzicom życzenia i gratulacje też się należą. Trochę w temacie tego Dnia Dziecka jeszcze się zakręcimy, wrócimy do przeszłości, więc bądźcie blisko. Justyna Borycka po tej stronie. Słyszymy się jeszcze do 20. A no i przypominam, że prezenty na Dzień Dziecka też będą. Strefa 57, tutaj już w sobotę kolejny koncert, teraz Bibi Rexha i Faithless.

0: Mam wrażenie, że nie tylko ja tak mam, ale że jakieś wewnętrzne, taneczne zwierzę się odzywa w człowieku, kiedy ten numer leci. Rihanna i Disturbia w RMF Max, 11 minut po 6, to jest kanał nadawczy. No i gdziekolwiek teraz jesteście, skupcie się na chwilę i pomyślcie, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie. To jest takie pytanie, które mi przyszło dzisiaj do głowy z okazji Dnia Dziecka. Moja mama na przykład zawsze za mnie prasuje rzeczy, jak do niej przyjeżdżam do domu, mimo że ja uważam, że żelazko to jest koncept po prostu społeczny i wcale nie musimy rzeczy prasować, to jednak to są rzeczy silniejsze. A jak jest u was? Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max teraz zbieram. No, opowiedzcie, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: No to jeszcze polecimy Latino teraz.

0: Jak tam dzieci po drugiej stronie radia RMF Max? John Summit i All The Time tutaj gra, więc uważajcie na siebie, ale wiadomo, dziećmi swoich rodziców jest się zawsze, niezależnie od tego, ile się ma lat. No i dzisiaj pada pytanie, co cały czas robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: Hej, moja mama do tej pory płaci za mnie rachunek telefoniczny.
0: To faktycznie dosyć zabawne, no. Ale na kartę czy na abonament?
2: Jak chciałam sobie zrobić kanapki, to mamusia zawsze mówiła, daj, bo ty nie zrobisz tak dobrych jak ja. No i to się zawsze zgadzało.
0: To się zgadza i ja też skądś to znam. Głosówki zbieram na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie. O, coś nam się tutaj wyłączyło. Co jest? Zosia?

Metzner Rigotan, tak do klimatycznego przesuwania się po mieście różnymi środkami transportu. W pół do siódmej jest dokładnie, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Trochę ciekawostek sobie jeszcze sprawdzam, słuchajcie, w internecie. Okazuje się, że psy są niezwykle wyczulone na sygnały, które wysyłamy często zupełnie nieświadomie. Potrafią dostrzec zmiany w naszym zachowaniu dużo wcześniej, niż sami zdajemy sobie z nich sprawę. To mam nadzieję, że te wszystkie pieski, które dają mi się pogłaskać, nie sądzą, że potrzebuję terapii.

0: Niby poniedziałek, ale humory bardzo dobre. Dzisiaj Dzień Dziecka, Kajko i Kalit za nami, a wy dajecie znać, co nadal robią za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: Moja mama ciągle chce czesać mi włosy, choć mam już 35 lat i zawsze, kiedy do niej przyjeżdżam, chcę zawsze, abym miała dwa warkocze.
0: To brzmi naprawdę bardzo dobrze. Czekam na więcej. Zostawiajcie głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy. Cherry Autoroute Radom, ulica Warszawska 220.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Just keep watching.
4: Wieczorem i początkowo w nocy może u nas jeszcze lokalnie popadać i zagrzmieć. Potem w nocy miejscami pojawić mogą się mgły. Temperatura minimalna w nocy w okolicach 10 kreski. No i teraz krótko o tym, co jutro. Po pierwsze, więcej rozpogodzeń i słońce, no ale chmury też mają się pojawiać. Opady, jeżeli już, to słabe i tylko lokalnie. No i cieplej, bo maksymalnie 23-24 stopnie. Pojutrze, w środę, do 25. Zachmurzenie będzie umiarkowane, lokalnie tylko duże.

0: wpadłam, słuchajcie, właśnie na genialny pomysł. Uważam, że Explosion powinno być oficjalnym hymnem i każdego po prostu poniedziałku. Albo że poniedziałek powinien być światowym dniem Explosion, żeby dało się go lepiej przeżyć po prostu. Jeszcze trochę, 10 minut i będzie godzina 19, a wy dzisiaj opowiadacie, co robią nadal za was rodzice, bo myślą, że sami nie umiecie.
1: U mnie na przykład moja babcia dalej mi kroi chleb do pracy.
0: To już, powiem szczerze, jest mocne wyręczanie. Krojenie chleba to jedna z podstawowych umiejętności, ale Elwira też pisze, że jej mama do tej pory robi sos musztardowy do jajek i biały sos do ryżu. Nie słyszałam o takich, ale Elwira, jak coś, to można podesłać. Spróbuję i ocenię, czy warto brać od mamy cały czas. RMF Max. RMF Max. A tymczasem co, może jakiś taki wakacyjny vibe'ik sobie zrobimy? Tak na powroty z pracy? California Love to White 2115.

0: Pink Panthers i Zara Larsson grają w RMF Max, a ja zgłębiam tajniki białego sosu do ryżu, które został nam tutaj podesłane. Okazuje się, że to jest klasyczny dodatek na kaszubach. Taki kaszubski beszamel, można powiedzieć. Wygooglujcie sobie, ciekawa to jest sprawa. A po 19 jeszcze więcej przydatnych wiadomości w RMF Max. Będą bilety na najbliższy koncert w strefie 57. Bądźcie blisko. RMF
1: Max. Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info. Zaprasza RMF Max.
17: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Krótko o tym, co ważne w regionie, czyli Flash RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. A na początek we Flashu temat, który śledzimy dla Was od samego początku. Mowa o postępujących przygotowaniach do budowy drogi S74 w Kielcach. W rejonie Łódzkiej, Jesionowej i Świętokrzyskiej trwają wycinki drzew i wyburzenia budynków. Już w czerwcu planowane jest zamknięcie skrzyżowania transportowców z Kongresową, a w lipcu Jesionowej z Klonową. Za każdym razem drogowcy mają z dwutygodniowym wyprzedzeniem informować o wprowadzeniu zmian w organizację ruchu.
1: Oczywiście cudów tam nie zdziałamy, ale to nam daje jakby zadbanie o takie najważniejsze priorytety, a jednocześnie przygotowanie się na jakieś środki zaradcze.
0: Mówi prezydent Kielc Agata Wojda. Podejmowane będą m.in. decyzje dotyczące wzmocnienia komunikacji miejskiej.
1: W taki sposób, żeby ludzie, którzy nie będą mogli albo będą mieli bardzo utrudniony dojazd z północnych osiedli na drugą stronę miasta, samochodami, mieli zaproponowaną komunikację publiczną częściej kursującymi liniami, może jakąś dedykowaną linią i żeby ta przepustowość dla komunikacji publicznej była bardziej priorytetowa niż dla samochodów.
0: Będziemy o tym informować na bieżąco w RMF Max. Sprawdzajcie najnowsze informacje. A teraz pozostałe tematy w skrócie. W świętokrzyskim kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar uruchomiono nowoczesną fontannę cezową. To jedno z najdokładniejszych urządzeń na świecie do pomiaru czasu. Projekt zrealizowano dzięki współpracy Głównego Urzędu Miar i Centrum Badań Kosmicznych. Nowa fontanna cezowa ustala krajowy wzorzec częstotliwości z wyjątkową precyzją.
2: To jest RMF Max.
0: A teraz o pieniądzach na zmiany w 9 świętokrzyskich gminach. Samorząd województwa podpisał umowy opiewające na niemal 30 milionów złotych. Prawie 3 miliony z tej puli dostały Baćkowice.
3: Będzie to zakres rewitalizacyjny obok urzędu i naszych obiektów usługowych. I takim oczkiem w głowie to będzie rozbudowa przedszkola w Baćkowicach.
0: Tyle wójt gminy Baćkowice Marian Partyka. We Flaszu RMF Max przenosimy się jeszcze na moment na kielecki dworzec z PKP. Tam z okazji Dnia Dziecka zorganizowano specjalną akcję dla maluchów. Dzieciaki mogły zobaczyć, jak to miejsce funkcjonuje na co dzień, mówi Robert Zaborski, dyrektor świętokrzyskiego Polregio.
4: W jaki sposób się bezpiecznie poruszać po dworcu, co to jest pociąg, jak można podróżować, jak można kupić bilet, ale także przejechać się po stacji naszym nowoczesnym pojazdem.
5: Podoba mi się.
6: A co ci się podoba?
5: Jest tu fajnie. Jest skomplikowany, bo ja jestem mózgowcem i lubię skomplikowane rzeczy.
6: A tu jest skomplikowanie?
5: Co trzeba? Tu.
6: Można się pogubić trochę.
5: No, ale fajnie.
6: A na co najbardziej czekasz?
5: Kiedy będziemy pociągiem.
0: Na maluchy z przedszkola przy Sandomierskiej w Kielcach przepytywał na dworcu nasz reporter Marcin Różyc.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Może u nas jeszcze pokropić i zagrzmieć w nocy, z czasem coraz więcej rozpogodzeń, no ale pojawić mogą się także mgły ograniczające widoczność. Temperatura minimalna w nocy od 9 do 11 stopni. A teraz szybki rzut oka na pogodowe mapy na wtorek. W ciągu dnia w Świętokrzyskiem zachmurzenie będzie umiarkowane. Tylko na wschodnich krańcach regionu okresami duże. Po południu możliwe słabe przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie 23-4 stopnie.
7: No dobra, poniedziałek po 19, już 4 minuty. Zasłużyliśmy sobie na kawałek porządnego disco. Another i Ultra to Talk to You w RMF Max. A po tej stronie Justyna Borycka, kanał nadawczy jeszcze do 20. No i przypominam, będą bilety na koncert w Strefie 57. Tam bardzo oldschoolowo w najbliższy weekend. Problem, PZ, Kęk, Grupson, Paluch i Louis Villain, więc już szykujcie klawiatury. Za chwilę słyszymy się na Messengerze RMF Max.

0: dawna, to wiem.
1: To jak kto, ale Igor potrafi zrobić dobry klimat. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. A to jest ten moment, żeby powalczyć, słuchajcie, o wejściówki do strefy 57. Tak na Dzień Dziecka to się może udać, a tam są w sobotę już w strefie 57. Uwaga, Problem, PZ, Kękę, Grubson, Paluch, Louis Villain, więc jest o co walczyć. No i teraz tak, napiszcie na Messengerze RMF Max, czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego. Jedną odpowiedź wybiorę i to już jest bilet gwarantowany, ale będzie można jeszcze na antenie RMF Max powalczyć o drugą wejściówkę. No, żeby zabrać kogoś ze sobą, ale jednocześnie obie będzie można stracić. Także trochę ryzyko, trochę zabawy, jak to w Dzień Dziecka. Messenger RMF Max. Czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego? Dajcie znać, wejściówki do strefy 57 są do rozdania.

0: i Benny Hertz w RMF Max płyną sobie, tak jak te dźwięki też wiadomości na naszym Messengerze. Piszecie, czego byście sobie teraz nie odmówili i dlaczego, bo do zgarnięcia są wyjściówki do strefy 57 w Przytkowicach Podkrakowskich, ale o tym za chwilę. Natomiast w Krakowie to jeszcze na chwilę zostaniemy, bo przeczytałam dzisiaj, że Polska-Chorwacja właśnie ruszyła, czyli kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. No wiecie, w końcu od dzisiaj czerwiec, także powoli takie akweny otwierają się już w całej Polsce i już pachną wakacjami. No, także jeszcze tylko parę incydentów na otwarcie i pewnie w lipcu tak będzie można się kąpać.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Precyzja, prędkość, absolutna kontrola. Skyforce Polskie Centrum Spadochronowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na World Pops Meet. Reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów na niebie. Poczuj reprezentanci 12 krajów, 3 samoloty, 6 dyscyplin spadochronowych. 10 dni międzynarodowych rywalizacji i spektakularnych pokazów.

0: leci do pracy!
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w RMF Max. No kto by się nie mógł doczekać? Długi weekend przed nami i w ten właśnie długi weekend w Przytkowicach. Strefa 57, no old school polskiego rapu, Problem, PZ, Kenke, Grubson, Paluch, Louis Villain i ich wszystkich będzie być może mogła zobaczyć Natalia. Cześć Natalia.
1: Cześć.
0: Natalia, daj najpierw znać, czego byś sobie nie odmówiła i dlaczego.
1: Gofrów z bitą śmietaną, truskawkami i polewą.
0: A czemu akurat te gofry tak ci przyszły na myśl dzisiaj?
1: Uwielbiam. Kiedyś pracowałam w lodziarni i uwielbiam je.
0: No i to jest już dobry powód. Przyznam, że trochę też mi zrobiłaś smaka, więc pomyślałam, że to dobry pomysł, żeby do ciebie zadzwonić. I teraz uwaga. Za tę odpowiedź już masz jeden bilet do strefy 57, więc wielkie gratulacje, ale jest szansa powalczyć jeszcze o drugi bilet. Czy jesteś na to gotowa?
1: Tak.
0: No to ja szybko jeszcze tylko powiem, o co chodzi. Zabawa nazywa się Podziałek i chodzi o to, żeby po prostu odpowiadać na pytania, nie używając słowa nie. Ja będę miała 90 sekund, żeby te pytania ci zadawać. Ty odpowiadasz, no i jeśli nie użyjesz słowa nie ani raz, to wygrywasz dwa bilety. Ale jeśli przegrasz, no to niestety tracisz ten, który masz. Więc jesteś pewna, że chcesz zagrać?
1: Tak.
0: Dobra, no to lecimy. Słuchaj, ja uruchamiam zegar, czas, start. Jadłaś już kolację, Natalia?
1: Tak.
0: Lubisz wstawać rano?
1: Tak.
0: Masz pieska może?
1: Mam.
0: A jak się nazywa?
1: Diego.
0: Okej. Po urlopie już jesteś?
1: Tak.
0: Masz jutro wolne?
1: Tak, mam urlop.
0: Masz urlop, jesteś po urlopie. No dobra. Zadajcie też pytania na Messengerze RMF Max, drodzy słuchacze. Pomóżcie mi tutaj troszkę Natalię zagiąć. Natalia, powiedz, czy ty jutro się wybierasz na rower?
1: Możliwe.
0: No wiesz, pogoda będzie taka średnia, ale może jednak. Dobra, jeszcze 37 sekund. O, pojawiła się jeszcze jedna propozycja. Czy byłaś w kinie teraz?
1: Nie.
0: Natalia! O nie! I to słuchacz RMF Max z Messengera cię załatwił tym pytaniem, słuchaj. W ostatnim momencie. No jeszcze miałyśmy trochę czasu. Bardzo mi przykro, Natalia. Niestety nie dostajesz tych biletów, ale jak coś, to one jeszcze są dostępne i jeszcze od razu mówię, będą do wygrania u nas. Jutro w kanale nadawczym i w środę też. Więc może jeszcze się zdążysz załapać.
1: Dobrze.
0: Dobra, to do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Zakaria. To brzmi jak imię jakiejś dobrej wróżki. Ale co to znaczy tak naprawdę? Nie mam pojęcia, chociaż sprawdzałam. Jak macie jakieś tropy, to dajcie znać na Messengerze RMF Max. Tutaj jesteśmy w kontakcie. A jakaś dobra wróżka tak swoją drogą to by się przydała, żeby przepowiedzieć pogodę na długi weekend, bo synoptycy póki co się mieszają w zeznaniach. Jedni mówią, że będzie wiało i lało, drudzy, że jest szansa na słońce. Generalnie niczego nie możemy być pewni, więc sprawdzamy pogodę na najbliższe chwile. Za moment w RMF Max.
1: Reklama. Przez ostatnie 3 lata dzięki projektom Wojewódzkiego Urzędu Pracy ponad 2300 mieszkańców i 1100 świętokrzyskich pracodawców skorzystało z usług rozwojowych. Dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska.
2: Aby sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców, niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Szkolenia, kursy zawodowe i studia podyplomowe to najskuteczniejsze metody podnoszenia kwalifikacji. Dostępność do usług rozwojowych zwiększyła się dzięki dofinansowaniom z naszych projektów. W lipcu rusza ich druga edycja. Może z nich skorzystać kolejne 13 tysięcy osób.
1: 8 czerwca w Targach Kielce odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe efekty oraz inaugurująca nowe projekty pod hasłem Region Przyszłości, Kompetencje i Rozwój. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie 2 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Masz głowę pełną pomysłów? Lubisz tworzyć, testować, konstruować? Na Politechnice Świętokrzyskiej przyszłość planujesz sam. Zbudowałem drona.
6: Programuję dla najlepszych firm.
5: Brzmi dobrze? Dołącz do nas i zacznij swoją przygodę. Tu w Kielcach. Rekrutacja trwa. Odwiedź stronę tu.kielce.pl i wybierz dobry kierunek na Politechnice Świętokrzyskiej.
7: One latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: I po reklamie.

0: twój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Muszą nas jeszcze pokropić i zagrzmieć w nocy, z czasem coraz więcej rozpogodzeń, no ale pojawić mogą się także mgły ograniczające widoczność. Temperatura minimalna w nocy od 9 do 11 stopni. A teraz szybki rzut oka na pogodowe mapy na wtorek. W ciągu dnia w Świętokrzyskiem zachmurzenie będzie umiarkowane. Tylko na wschodnich krańcach regionu okresami duże. Po południu możliwe słabe, przelotne opady deszczu i burze. Maksymalnie 23-4 stopnie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Klasyczny bicior od Kraftwerk, przerobiony przez Dub Dogs i mamy to How Does It Feel w RMF Max. Idealny numer, żeby powiedzieć nara, ja też lecę jeszcze cieszyć się wieczorem dziecka przynajmniej, no bo każdy dzisiaj trochę dziecka w sobie znaleźć powinien, więc no może jednak tak zaszaleć na mieście? Sprawdźcie, co się dzieje w Tour de Clubie, a po 20 graba z najlepszą dziesiątką listy Hop Bands, więc będzie się działo w RMF Max, bądźcie blisko, a jutro kanał nadawczy wraca w poszerzonym już składzie. Będę ja, Justyna Borycka i Filip Kliber. Słyszymy się, cześć!
1: I mamy to, to jest poniedziałek wyjątkowy, bo w bardzo krótkim tygodniu pracy, to jest RMF Max, rozkład jazdy dla Kielc i okolic, Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, no będzie okazja, żeby w środę wyobrazić sobie, że jest piątek, na przykład na Euforia Party, kolejna odsłona Euforia Party w klubie Ultrafiolet przy Sienkiewicza, startuje w środę po 21.30 i tak w ogóle przez cały ten tydzień, aż do niedzieli. Sienkiewicza to jest bardzo przyjemny adres na odwiedziny właściwie całej długości tej ulicy, budzenie Sienkiewicza w amerykańskim stylu trwa i to do niedzieli, przypomnę, i można coś zobaczyć, coś przeżyć i coś zjeść. Kolejna opcja baletowa na weekend nadchodzący, to jest sobotni wieczór przy Piotrkowskiej. Na dużej sali Czerwonego Fortepianu startuje wieczorową porą Kitsch Party, czyli kamp i przesada. Wszystko, co z kiczem związane, będzie punktowane. Dobrze wiecie, jakie ciuchy z szafy przygotowywać na ten sobotni balet w Czerwonym.
2: Reklama.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam! Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
9: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Hej, cześć, witam was, dzieci małe i te duże też. No to poświętujemy sobie jeszcze wieczorem. Przemek Grabowski w RMF Max. W ten piękny miesiąc, nowy miesiąc, czerwiec, który zbliża nas do wakacji. Dzisiaj na liście Hopbands także już wakacyjne propozycje w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Illenium z Ellie Goulding na 10. Don't Want Your Love.
1: RMF Max. 10. Numer 10.
2: Two ships in the night.

drugiego gościa, Daydream Affiliate, nasze odkrycie w RMF Max. Playback czeka na wasze głosy i debiut w tym tygodniu. Do tego lecimy, głosujecie na rmfmax.pl. A teraz numer, przy którym latamy już od kilku tygodni, może wlecą ponownie na sam szczyt zestawienia. To BB Rexha i Faithless, odświeżony klubowy klasyk New Religion.

Roxy potrafi nie tylko tak, wiecie, delikatnie, nastrojowo, balladowo, ale też tak bardziej energetycznie. Roxy White, nasza nowość, debiutują na miejscu 8. Brawo dla nich. Chciałam ciebie więcej. Chciałam, no i chcę więcej głosów. To na pewno tak. RMFWAX.pl. Teraz nowość od DJ-a Fishera, który chciałby się pochwalić, że pojawi się w nowym Toy Story. Tak, tak. Jego głos też będzie można tam usłyszeć, tak więc ma co świętować. Fisher i śpiewająca dla niego Tom Zenai, nasza nowość w RMF Max, Fava. He said, tell me a story.

0: No i pięknie, i dzisiaj miejsce siódme, Anima, jego Beautiful w zestawieniu Listy Hobbense. Za chwilę Milky, odświeżona wersja Just The Way You Are w wersji Davida Guetty, który potwierdził, że ma poczucie humoru, że nie przejmuje się niektórymi memami, że zauważył lata temu, jak ludzie pisali, że to jest też tak trochę David Bagetta. Nawet zrobił specjalny miks, jak smaruje bagietki. No posmaruje bitem już za kilka chwil w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.

Polski, ale z takim afrykańskim zacięciem, tak trochę afrohausowo. Na wakacje, na lato, kolory lata, to nasza Cleo, która czeka na debiut w zestawieniu listy Hot Bands. Może to się uda, może w tym tygodniu. Teraz lecimy do Berlina, tam mieszka, tworzy, chodzi na spacery, słucha muzyki, ale Farben, jego Body Talk otwiera pierwszą piątkę, a za chwilę Bob Sinclair i Kajsa w houseowym I Can't Wait.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nasze odkrycie ostatnich dni. Fukaj, Liwka. Enklawa chce więcej. No na pewno, apetyt rośnie w miarę jedzenia i w miarę głosowania. rmfmax.pl. Może jutro już w zestawieniu przed wami jedynka, już za kilka minut, ale pierwszą trójkę otwiera Justin Bieber i Nicki Minaj. Hicior, który po latach zyskał drugie życie. Beauty and the Beat.

A ten, nasz amerykański import, DJ z USA, Moonlight i Fordo polecają się w tym tygodniu na liście Hot Bands. Zrobili naprawdę niezły hałas. Głosujecie na rmfmax.pl. Ja odliczam codziennie wieczorowo. Na trzecim, na Dzień Dziecka tak akurat, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, dwójka, House of Magnetic od projektu Bauza. A kto jest najlepszy? W weekend najwięcej waszych głosów na hop zdobywa nasz Dawid Podsiadło. Też świętuje z nami Dzień Dziecka dzisiaj na szczycie listy Hot Bands. Jego sezon. One. One. One. One. One.

0: Dawid Podsiadło też może świętować Dzień Dziecka. Ma jedynkę na liście Hobbence. Sezon. Zostańcie z RMF Max. Będą nowości już na wakacje. Za kilka minut świeży bit od Martina Garrixa, a śpiewa dla niego Ed Sheeran. Wyobraźcie sobie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: I mamy to, to jest poniedziałek wyjątkowy, bo w bardzo krótkim tygodniu pracy, to jest RMF Max, rozkład jazdy dla Kielc i okolic, Przemek Kubera kłania się bardzo nisko, no będzie okazja, żeby w środę wyobrazić sobie, że jest piątek, na przykład na Euforia Party, kolejna odsłona Euforia Party w klubie Ultraviolet przy Sienkiewicza startuje w środę po 21.30 i tak w ogóle przez cały ten tydzień, aż do niedzieli. Sienkiewicza to jest bardzo przyjemny adres na odwiedziny właściwie całej długości tej ulicy. Budzenie się Kiepki w amerykańskim stylu trwa i to do niedzieli, przypomnę, i można coś zobaczyć, coś przeżyć i coś zjeść. Kolejna opcja baletowa na weekend nadchodzący, to jest sobotni wieczór przy Piotrkowskiej. Na dużej sali czerwonego fortepianu startuje wieczorową porą Kitsch Party, czyli kamp i przesada. Wszystko, co z kiczem związane, będzie punktowane. Dobrze wiecie, jakie ciuchy z szafy przygotowywać na ten sobotni balet w czerwonym.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
5: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: I po reklamie.

Lada, może będzie tego więcej. No nie wiem, czy to jest numer na pierwszy wolny taniec, ale można się pobujać. Martin Garrix i śpiewający dla niego Ed Sheeran w numerze Repeat It. No nie zmieścili się dzisiaj na liście Hot Bands, ale może jutro przy wtorku. Przemek Grabowski, witam was przy poniedziałku. Tak, świętujemy Dzień Dziecka, no to gramy sobie fajne piosenki. Za chwilę Gibbs, Kukon i Jonathan. Nasza nowość Ty Masz. Teraz Somber i jego 12 to 12.

Przeróbek z dalekiej Portugalii, Drench, czyli jego wersja Freed from Desire, kiedyś gala. Zróbcie głośniej, bo mam dla was kolejną nowość. Polecam już na tegoroczne wakacje, na lato, na maksa. To nowy wykonawca Yearbox, którego znacie już chyba z listy Hot Bands, nasze odkrycie. I jego Babylon. Czy po raz kolejny jest ta charakterystyczna harmonijka? Posłuchajmy, sprawdzimy to teraz. Yearbox premierowo w tym tygodniu. Babylon.

0: na wieczorne espresso zaprosiła Sabrina Carpenter. A wiecie, że kiedyś to uważali kawę w wielu miejscach świata za środek za bardzo pobudzający, nawet była zakazana. No jak ktoś musi dłużej posiedzieć albo ktoś na trasie, to można sobie jeszcze strzelić. No to do kawki za chwilę też dużo energii. Czeka Wiktor Waligura, wrócę również z house'owym klasykiem od Route 94. No i z mega klasykiem Don't You Worry Child czeka Swedish House Mafia. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście, odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

Apa, apa, ty tańczysz i bawisz się ty. Na naszych imprezach też. Bruno Mars i Rose. A kolejna nasza impreza RMF Max już niedługo w Malborku na scenie Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz w swoim DJ-skim secie będzie mieszać największe hiciory, które znacie i kochacie z RMF Max. No i pewnie w jej secie w Malborku pojawią się także one, to modelki. Jak było na ostatnich imprezach? Sprawdzicie na rmfmax.pl i na naszym Instagramie. Naprawdę warto, a modelki teraz lubię cię jak lato.

Save My Love, wieczorowo Kygo w RMF Max. Wcześniej Dua Lipa, która świętuje, słuchajcie, to jest dopiero zaskoczenie. Świat dowiedział się w weekend, że Dua Lipa i Callum Turner pobrali się. Naprawdę, Dua Lipa powiedziała tak, tak więc niestety chłopaki, Dua Lipa jest już zajęta. Wszystko było owiane tajemnicą, a ceremonia miała miejsce w lokalnym urzędzie w Londynie. To była taka mała ceremonia tylko dla najbliższych przyjaciół i dla rodzinki. Tak więc DJ-a nie było, bo wesela nie było jeszcze, ale może będzie, może się o czymś dowiemy.

0: to wiem.
1: Tegoroczne męskie granie orkiestra nareszcie w RMF Max. Zostańcie z nami, bo będziemy sobie tutaj jeszcze świętować Dzień Dziecka przy fajnym bicie. Wróci Andy Dust i Zokaria, a skoro świętowanie Dnia Dziecka, no to musi być także dobre disco. Disco House'y miesza Purple Disco Machine. Wrócimy do jego Hypnotized. Najlepsze przed wami dzisiaj wieczorem. RMF Max.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
9: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair.

Halo, to Eben robi taki klimat wieczorowo. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Świętujemy jeszcze oczywiście 1 czerwca, Dzień Dziecka, ale dzisiaj jest także dzień bez alkoholu. No ja trzymam za was kciuki, żeby ten dzień to był jak najczęściej, najlepiej to codziennie. To może się tak pochwalę, może to będzie dla kogoś inspiracja. Ostatnio przeżyłem wieczór kawalerski na trzeźwo, naprawdę. Wszyscy się dziwnie spoglądali, trochę podśmiewywali, prawda, jak tam graba tylko na herbatkach, ale można i bez kaca. Tak jak Eminem, który już od lat na trzeźwo, bez niczego absolutnie, tylko na kawę sobie oczywiście pozwala. Eminem w RMF Max, jego Houdini.

Hello, hello! Jak się macie? Martin Solveig, jego imprezowy klasyk. Teraz nowość, którą polecam wam na lato, na maksa. Hello! Tegoroczne wakacje to będzie także czas afrohausów. No i mistrzem tego gatunku jest Shimza, daleko z Afryki, w produkcji Fire Fire. Także Arko, myślę, że ten numer powinien szybko trafić do zestawienia listy Hobbensy. Do tego będziemy się bujać w trakcie najbliższych tygodni. Shimza i jego Fire Fire.

Off to Alan Walker, który też należy do gangu kociarzy. No to jest wiadomość dla kociarzy. Wiecie, że w Szwecji wprowadzają kary za zostawianie kotów samych w domu. Trzeba sprawdzać, czy tam kotek wszystko ma i czy się nie stresuje. A wy jak tam organizujecie zastępstwa dla swojego kotka, jak wyjeżdżacie na dłużej. Dla kociarzy za chwilę też Bledka, jej 2 dni. Pojawi się Kungs, też czeka jego Galaxy.

imprezowe Galaxy to Kungs w RMF Max. No to tak akurat na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych. Na rmfmax.pl świętuje także Martyna, którą pozdrawia Krzysiek. Martyna, spełnienia najskrytszych marzeń, żeby się wszystko poukładało i szczęście, na które zasługujesz, Martyna, wszystkiego naj. No i dla ciebie na urodziny imprezowe California Love, White i ekipa.

dzisiaj. To była już trójka na liście Hobbens, ale może to będzie jedynka tego tygodnia. Halo Belibersi. Gdzie są Polish Belibers? Głosujemy. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, rmfmax.pl. A przy okazji możecie skomentować nowy numer, jaki ma dla nas Machine Gun Kelly, ale nie jest tutaj sam. Machine Gun Kelly, raper Wiz Khalifa. Jedna z najciekawszych nowości tego tygodnia u nas. Polecam wam Girl Next Door. To jest nowość.

0: jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel, mamy swoje grzechy.

0: dłuższego czasu jej fanką, plus Pink Panthers, która zaczynała w internecie od coverów i przeróbek. Tak to się teraz robi. Ich wspólne Stateside, nasza nowość, która idzie coraz wyżej ostatnio na liście Hot Bands. No i może wskoczyć gdzieś, może do pierwszej piątki. Jutro głosujcie na rmfmax.pl, a u mnie jeszcze dużo dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa, Faithless. Wrócimy też do house'ów od Holendrów z Anawe. Let me talk to you. Wiecie, o co chodzi. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
3: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
2: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: I po reklamie.
10: Muzyka zawsze po pierwsze.
11: Tu się czuję hity.
10: RMF Max. Hity na maksa.
11: Hity na maksa.

Zgodnie, Holandia, duetenada, Talk to you, słoneczne hausy. Okej, no bawimy się, ale ja się tak nie bawię, bo dostałem wiadomość. Krzychu pozdrawia, jest już na przedłużonym weekendzie. Poniedziałek, a Krzychu już na przedłużonym weekendzie, tak to sobie pozałatwiał. Krzysiek, baw się doskonale. My sobie poczekamy na wolne w czwartek i posłuchamy dobrego bitu dla tych, którzy nie będą mieć przedłużonego weekendu. PZ Mata i Kasba Łaga.

jak tam szykujecie się na Pitbulla w Warszawie już niedługo, a w Londynie Pitbull chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Oczywiście będzie można się kamuflować, oczywiście, jasne, że tak, będzie można stosować specjalne plastikowo-gumowe nakładki na głowę, no i ma zostać pobity rekord Guinnessa. Gdyby ktoś się chciał zapisać, to 10 lipca w londyńskim Hyde Parku będzie bity rekord łysych fanów Pitbulla. Jak ktoś jest oryginalnie łysy, to oczywiście jest zaproszony, wszyscy jesteście zaproszeni. A ja zapraszam do głosowania na nowości z listy Hot Bands. Teraz kolejna wieczorowo Oscar Metcalfe i jego Sweet Nothings. Adios.

To rozpędzony hicior od ekipy Rudimental w RMF Max. A teraz wieczorowo, zanim pójdziecie spać, to sprawdzamy hasła. Jest update od informatyków. Okazuje się, że wciąż nazbyt często używanym hasłem na świecie pozostaje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeżeli ktoś takie ma jeszcze gdzieś, to trzeba to szybko zmienić. Oczywiście nie wszędzie już teraz można mieć takie łatwe hasło, ale jak masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, to trzeba zmienić, bo wszyscy już znają, żeby nie było, że wszystko zniknie.

Jest moce, prawda? Odkrywamy nowe polskie hity wieczorowo. Andy Betts, Wolna Droga, przed chwilą w RMF Max. A propos wolnej drogi, właśnie, kto z was wybiera się jutro na spacer, dłuższy, krótszy? Wiecie, że człowiek przeciętnie to pokonuje pieszo równowartość nawet trzykrotnego okrążenia Ziemi w ciągu swojego życia. Nie dotyczy kanapowców oczywiście. Może teraz na was zadziałałem, może jednak jutro jakiś dłuższy, krótszy spacer. RMF Max poleca.

Kierapsy, nasze wieczorne odkrycie w RMF Max. Zawsze wiedziałem, alias Blackout i jego ekipa, ale nie wiedział, że w wakacje nie będzie nowych odcinków Jak Miłość, co dalej z serialem. Zapraszam fanów na rmfmax.pl. A fanów Czermi zapraszam tutaj za chwilę w głośniku, gdy nie mogę zasnąć.

0: Ola Porgieł i jej sny. To tak akurat na dobranoc ode mnie. Nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję za wieczorne spotkanie. Słyszymy się jutro, wtorek, 20. Nasz czas. Wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Może nawet Ola pojawi się kiedyś w poczekalni. Będą też nowości i premiery. Kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy. Cześć. RMF Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion